0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Szkoła wróciła. Dzieci i młodzież znów muszą zasiąść do nauki, ale przy tym mogą też spotkać się z przyjaciółmi i wspólnie realizować swoje pomysły. Oby było ich jak najwięcej, zwłaszcza teraz we wrześniu, kiedy mamy w sobie najwięcej energii. Gustaw Nowak, sam trochę w te wakacje podładowałem bateryjki i zapraszam na nasz pierwszy radiowy spacer po Bydgoszczy we wrześniu. Dziś odwiedzimy sierpniową sesję Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Powiemy o bezpieczeństwie za kierownicą. Zaprosimy do biskupina, tak. Powiemy też o kampanii Złotej Wstążki, bo w jej ramach we wrześniu dużo mówimy o profilaktyce nowotworowej u dzieci. Zaczniemy jednak, i tak już będzie, jak sądzę co tydzień, od przeglądu wydarzeń tygodnia i Beaty Korzeniowskiej, która o tym, co w Bydgoszczy najważniejsze, informuje na co dzień.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedni chętnie, inni ciut mniej, ale wszyscy wrócili do bydgoskich szkół. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny.
3: Cieszysz się z powrotu do szkoły?
4: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
3: Żadnych plusów?
4: No w stołówce jest dobre jedzenie.
2: A po kilku miesiącach nauki w tymczasowej siedzibie uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy wrócili do siedziby przy Gajowej. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku, zmieniło się w zasadzie wszystko od instalacji przez okna i drzwi po wnętrza. W budynku znalazło się też miejsce na szkolną siłownię. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Jak ustalił Fakt, Marek Z. usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie. Ekolodzy, społecznicy i część mieszkańców domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Buldożery ma powstrzymać maleńki ślimak, który żyje w tym miejscu, a jest pod ścisłą ochroną, mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia Modrze, które wczoraj na Starym Rynku zorganizowało ekoprotest.
5: Ten teren powinien być dobrym przykładem na to, jak przyroda powinna być traktowana w mieście.
2: Choć większość Placu Wolności jest już otwarta, termin zakończenia robót znowu się wydłużył. Plac miał być gotowy rok temu, ale będzie gotowy za miesiąc. Ukradł 139 pierścionków, wartych niemal 160 tysięcy złotych. Jest już w areszcie. Chodzi o 31-latka z Włocławka, który w połowie sierpnia miał okraść salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Su-22 wyjechał z Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 pożegnały go z sentymentem. To pierwszy ze sprzedanych przez bydgoskie zakłady kadłubów myśliwsko-bombowych. UZL zdecydowały się wystawić na licytację samoloty tego typu, pozbawione wszystkich cech użytkowych. Cztery kadłuby poszły w sumie za ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Jesienią z obiektu zaczną korzystać studenci. W centrum będzie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie, w razie nagłego bólu zęba, pomoc uzyskamy w Dobczu. Teraz kolej szybkich prędkości, która ma pojechać przez Toruń. Tak zakłada plan Ministerstwa Infrastruktury, a chodzi o magistralę północ łączącą Warszawę z Trójmiastem. Pomysł nie uwzględnia Bydgoszczy. W sprawie interweniował już wojewoda Michał Sztybel.
6: Ja liczę mimo wszystko na zmiany, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
2: Są jeszcze miejsca dla maluchów w nowym miejskim żłobku na Gajowej, mówi Agnieszka Szulc, dyrektor miejskich żłobków.
7: Obiekt oferuje 8 dużych sal, nowocześnie wyposażonych.
2: I jeszcze ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 8 września przywrócony zostanie przejazd ulicą Inowrocławską od Skorupki do Biedaszkowo, ale zamknięty zostanie odcinek od Lidla do Skorupki. Zmieni się też trasa przejazdu linii autobusowych 64, 69, 89 i 32N. Są bratki ukryte w zakamarkach i uliczki Bydgoszczy, a wszystko baśniowe i kolorowe. Tak wygląda kalendarz stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego i wydawnictwo Pejzaż. Kalendarz będzie do nabycia już w październiku w bydgoskich księgarniach czy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
1: Dziękujemy, Beacie. Sam jestem ciekaw tej baśniowej Bydgoszczy, więc chyba się po kalendarz wybiorę.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Teraz pora odwiedzić Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja sejmiku województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
8: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty. bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane, na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej, czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
1: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
3: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rządzie wielkości. Nie jest to jakieś tu dramatyczne, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem, nad wodą, mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach w żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Są to programy krajowe, jak również programy lokalne, wojewódzkie, powiatowe. Obserwujemy, jaka jest potrzeba, i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat i jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
1: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
9: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparcie w naszych działaniach działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów polskich linii kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne. Szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK.
1: Znaczenie żółtej naklejki przybliży Mirosław Lewandowski z PLK, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy.
10: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkim.
1: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian. I taka też miała miejsce w Bydgoszczy. W ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej przybliży je Mirosław Lewandowski.
10: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe, a po drugie zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
1: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. O podstawowych błędach oraz o tym, jak im zapobiegać, powie inspektor Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
11: Przede wszystkim mamy tutaj ignorowanie znaku stop, ignorowanie czerwonych świateł na przejeździe kolejowym, omijanie półrogatek lub też wjeżdżanie na przejazd kolejowy, kiedy te rogatki nie zostały opuszczone albo ich podnoszenie nie zostało zakończone. Oraz też niewłaściwe zachowanie się kierowców w momencie, kiedy utkną na przejeździe kolejowym. Należy pamiętać, że zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, to pociąg ma zawsze pierwszeństwo i zachowajmy szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma pierwszeństwo, a w sytuacji kryzysowej wystarczy nawet niewielka siła nacisku samochodem na bezpiecznik drąga rogatki, aby ten został wyłamany i kierowca mógł bezpiecznie opuścić przejazd kolejowy.
1: Na zakończenie tego tematu warto przybliżyć jeszcze statystyki z naszego regionu. One jasno pokazują, że problem braku ostrożności na przejazdach kolejowych jest obecny także w Kujawsko-Pomorskiem.
9: W ubiegłym roku odnotowaliśmy 13 wypadków z 7 ofiarami śmiertelnymi i 4 osobami rannymi. W tym roku jak dotąd było 12 wypadków, 4 ofiary śmiertelne, 2 osoby ranne. W tym 2 wypadki dotyczą osób pieszych na przejazdach, które straciły życie właśnie przechodząc przez przejazdy w momencie, kiedy są zamknięte. Niezmiennie odwołujemy się do głosu do rozsądku, głosu rozsądku ambasadorów bezpieczeństwa. Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Na szczęście są to osoby bliskie, które apelują o to, abyśmy przestrzegali przepisów na skrzyżowaniach drog z torami i bezpiecznie wrócić do domu. Zachęcamy, aby zajrzeć na stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl.
1: Na tej stronie znaleźć można materiały edukacyjne, które nauczą nas właściwego zachowania, w konsekwencji mogąc uratować nie tylko od stresujących sytuacji, ale także od tragedii. A jak już wiemy, jak jeździć bezpiecznie, pamiętajmy, obserwujmy nie tylko szlaban, ale przede wszystkim światło, to wyruszmy do Biskupina. Tam czeka nas sporo atrakcji, które za moment przybliży Beata Korzeniowska oraz jej gość, Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie właśnie.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: No skoro przyjeżdża do nas Biskupin, to znaczy, że za moment my będziemy jechać do Biskupina, bo kolejny festyn archeologiczny przed nami.
12: Zgadza się. Otworzymy swoje gościnne bramy nie tylko na Państwa, ale także na wszystkich chętnych turystów, którzy będą chcieli z nami świętować razem Święto Archeologii i przyjadą na tegoroczną edycję festynu.
2: Festyn rusza już niebawem, 12 września.
12: Tak, rusza 12 września w sobotę i potrwa aż 5 dni, czyli do środy 16 września.
2: Troszkę krócej niż zawsze.
12: To prawda, ale dzięki temu wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane. Już od kilku lat ten festyn jest 5-dniowy, nie tak jak

0: skorzystać z każdej atrakcji.
1: No to powiedzmy, co przygotowaliście tym razem?
0: Tegoroczny festyn odbywa się pod hasłem Archeomedicus, od magii do medycyny. Dlatego, że motyw przewodni to historia medycyny i historia dbałości o zdrowie i dobrostan. Dlatego przygotowaliśmy rzeczy związane z tym, jak sobie ludzie radzili z różnymi chorobami od początku swojego istnienia aż po czasy współczesne, jakie narzędzia, jakie metody służyły do tego, żeby naprawiać nasze zdrowie, jeśli coś się posypie. To jest jeden z filarów. Drugi filar to ruch. Wiadomo, że nie od dzisiaj, że sport to jest zdrowie, oczywiście w racjonalnych dawkach, więc mamy cały segment poświęcony ruchowi i dbałości o ciało poprzez sport. A kolejna rzecz to taki segment bardzo naukowy, gdzie zaprosiliśmy do współpracy rozmaitych naukowców z różnych wydziałów, instytutów archeologii i nie tylko, z uwagi na ten szeroki temat. I tam już opowiemy, skąd czerpiemy wiedzę na temat tego, jak dbano o to zdrowie w przeszłości, jakie specjalistyczne metody dzisiaj są wykorzystywane, żeby jak najwięcej odczytać z tej przeszłości.
1: Bardzo naukowo, ale to i tak jest w taki przystępny sposób przygotowane, żeby rzeczywiście wszyscy mogli w tym uczestniczyć.
0: Oczywiście. Mamy świadomość, że nasi odbiorcy to właściwie wszystkie grupy wiekowe, wszystkie grupy społeczne, więc wszystko jest podane w niesamowicie lekkiej i przystępnej formie, więc ci naukowcy, którzy na co dzień męczą się na konferencjach, pisząc artykuły, tutaj przyjeżdżają odpocząć i podzielić się normalnym, przystępnym językiem tym, co, nad czym pracują codziennie. Oczywiście mają mnóstwo ciekawych gadżetów. Tu specjalnie używam takiego słowa kolokwialnego, gadżety, bo rzeczywiście są to rzeczy przyjemne do oglądania, do korzystania. Wszystkie atrakcje są nastawione na interakcję, że wszędzie będzie można podotykać, zobaczyć wszystko z bliska, skorzystać z mikroskopów, z jakichś urządzeń, które mają odstraszające nazwy, ale rzeczywiście są przyjemne i ciekawe w obsłudze.
1: A kto oprócz naukowców jeszcze przyjedzie do Biskupina?
0: Oczywiście mamy całą grupę przyjaciół z rozmaitych grup rekonstrukcyjnych, które przyjeżdżają do nas regularnie. Mamy też zupełnie nowych, więc masa rzemieślników, którzy po dzisiaj kultywują tradycje rękodzielnicze rozmaitych dziedzin wytwórczości, ale z takich rzeczy związanych bezpośrednio z tematem festynu warto wspomnieć chociażby o grupie, która się nazywa Gdańska Rota Mieszczańska. Są to ludzie, którzy zajmują się rekonstrukcją średniowiecznych mieszczan, ale również zajmują się rekonstrukcją krzyżaków. Tych, którzy nam się źle kojarzą, warto wspomnieć, że krzyżacy to jest zakon szpitalny, więc będą prezentować pierwszy taki szpital polowy, żeby pokazać, jak w takich dosyć prostych, spontanicznych warunkach stworzyć miejsce, gdzie bezpiecznie można opatrywać rannych i przywracać do zdrowia chorych.
1: No, takie trochę na czasie teraz.
0: Tak, cała idea wybrania tego tematu była taka, żeby znaleźć coś, co jednocześnie będzie łączyło nasz dzisiejszy świat, to czym się interesujemy. Dzisiaj widzimy duży wzrost zainteresowania sposobem dbania o dobrostan. Każdy szuka jakiejś ciekawej metody i zauważyliśmy, że właściwie nic się nie zmieniło. Taka chęć dbania o zdrowie, poszukiwanie długowieczności towarzyszy ludziom od początku ich istnienia i możemy dzięki archeologii, dzięki historii prześledzić sposoby tego, jakie były w danym okresie pomysły na to, a były rozmaite.
1: No to teraz bardzo ważne pytanie. Czy będą bitwy?
0: Będą bitwy, bo oczywiście chcemy mówić o tych najbardziej pozytywnych aspektach dbania o zdrowie.
1: No to żeby do szpitala polowego trafić.
0: Tak, oczywiście nie zawsze było tak kolorowo i niestety archeologia częściej ma do czynienia z tymi sytuacjami odbiegającymi od normy, czyli łatwo możemy dostrzegać właśnie brak tego zdrowia i jakieś uszczerbki. Dobitniej widać to w przypadku ran wojennych czy takich bitewnych, dlatego też nieodłącznym elementem tegorocznej edycji festynu także będą bitwy wojów wczesnośredniowiecznych. Będzie też tutaj towarzyszyła nam lokalna bydgoska szkoła fechtunku, która powie i pokaże i opowie, jak za pomocą dawnych traktatów można było i można nadal trenować tak, żeby temu przeciwnikowi jak najskuteczniej ten uszczerbek na zdrowiu wykonać. Będziemy także prowadzić pokazy z ostrą bronią, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności, ale z wykorzystaniem specjalnych

0: żelowych, balistycznych manekinów i tam pokażemy, jak ta wczesnośredniowieczna broń była rzeczywiście skuteczna i zabójcza, a to wszystko w kontekście znalezisk archeologicznych, zwłaszcza szkieletów, na których widoczne są ślady bardzo brutalnych zachowań z przeszłości.
1: I te bitwy będą codziennie, czyli czy ktoś przyjdzie w sobotę, w niedzielę, czy w środę, zobaczy.
0: Tak, program jest tak zaprojektowany, że właściwie niezależnie, kiedy ktoś zdecyduje się, że chce przyjechać do biskupina, to tę garść najważniejszych rzeczy, najbardziej atrakcyjnych będzie mógł zobaczyć, a w weekend nawet dwukrotnie, jeśli mówimy o bitwie wojowników, bo ona się będzie odbywała. Każda z bitew będzie poprzedzona rozgrzewką ruchową dla wojowników i dla naszych odbiorców, bo tak jak wspomniałem, stawiamy na propagowanie ruchu i dobrych nawyków, ale rzeczywiście warto przed przyjazdem zapoznać się z programem, bo weekend nieco inny jest niż te dni powszednie, zwłaszcza jeśli o to chodzi o wykłady, które będą prezentowane na scenie głównej wydarzenia.
1: No wiadomo, w weekend przyjadą rodzice z dziećmi albo dziadkowie z wnukami, a w tygodniu to już bardziej właśnie szkoły. Przedszkola?
0: Dokładnie.
1: Maluchy też przyjeżdżają?
0: Przyjeżdżają. Widzimy czasami takie sympatyczne grupy, które trzymają się za ręce i ciągną długim wężem. No i dla nas to jest wspaniała sytuacja. Serce się raduje, bo wiemy, że kolejna generacja osób przyjechała po to, żeby dać się zarazić tym bakcylem. Wiemy, że oni jeszcze nie zapamiętają wszystkich rzeczy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widzieli, że muzeum to jest fajne miejsce, że warto tutaj przyjechać niezależnie od wieku i liczyć, że wrócą w podstawówce już bardziej świadomi i chłonni na nową wiedzę, a później za 20-30 lat przyjadą z kolejnym swoim pokoleniem.
1: Ale już widzimy oczami wyobraźni te bitwy na szabelki w przedszkolu.
0: No, miejmy nadzieję, że również zwrócimy uwagę na to, że takie bitwy mogą być niebezpieczne. I
1: potem do szpitala polowego
0: tak,
1: i tak.
0: Że cały tam łańcuch operacji przedstawimy, żeby nic nie zaskoczyło.
1: Mhm. A muzyka?
0: Muzyka oczywiście jest nieodłącznym elementem, więc będzie zarówno na scenie głównej kilka koncertów, w tym zespołu Huskar i Jawaryna. To są zespoły, które tworzą muzykę albo bezpośrednio zaczerpniętą ze źródeł historycznych, albo po prostu mocno się inspirują, wykorzystują rzeczywiste repliki instrumentów z dawnych czasów i uprzyjemniają nam czas. Będą koncerty w pełnym nagłośnieniu, bardziej kameralne koncerty, a cappella w części rezerwatu poświęconej wiosce wczesnośredniowiecznej. I tak jak często śmiejemy się, to są muzycy z krwi i kości, więc właściwie oni każdą wolną chwilę spędzają na tym, żeby grać i po prostu przystają w dowolnym miejscu rezerwatu. Czasami nie do przewidzenia i po prostu sobie stoją i grają. Więc zawsze ta muzyka gdzieś w tle jest.
1: No to powiedzmy jeszcze o biletach. Czy można przyjechać tak z marszu w sobotę? Nagle wstajemy rano, pogoda w miarę, to jedziemy?
0: Można przyjechać z marszu. Na festyn uruchamiamy dodatkowe kasy, żeby zminimalizować czas, który trzeba poświęcić na stanie w kolejkach i kupienie biletu, ale najlepszym wyborem jest zakupienie biletu wcześniej przez internet i wówczas możemy się po przyjeździe na miejscu kierować bezpośrednio do wejścia do rezerwatu i to na pewno usprawni samą obecność. Warto przyjechać dosyć wcześnie, bo program jest na tyle bogaty, że trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby skorzystać z tych wszystkich atrakcji.
1: I rozumiem, że są i bilety normalne, i ulgowe, i jeszcze parę takich dodatkowych.
0: Dokładnie.
1: Ulgowych.
0: Bilety z kartą dużej rodziny, właściwie dzieciaki do 6 roku życia wchodzą za darmo, więc tych opcji jest naprawdę dużo i ze wszystkimi atrakcjami oraz tymi konfiguracjami biletów można zapoznać się na stronie www.biskupin.pl.
1: To jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo teraz sporo osób jeździ wszędzie z psem. Można do biskupina zabrać
0: Oczywiście,
1: pieszka?
0: Oczywiście. My jako muzealnicy uwielbiamy psy. Większość z nas ma swojego pupila, więc rozumiemy, jak ważnym aspektem wyjazdu rodzinnego jest zabranie tego towarzysza, więc można wchodzić z psami. Jednak oczywiście wymaga to zachowania pewnych zasad, takich jak chociażby trzymanie psa na smyczy oraz trzeba mieć świadomość tego, że chociaż będziemy mogli większość rzeczy zwiedzać, istnieje tylko zakaz wprowadzania psów do pomieszczeń. Więc na przykład będzie trzeba zostawić z częścią rodziny pieska przed wejściem do pawilonu muzealnego i później ewentualnie się wymienić, ale zdecydowanie większość terenu jest dostępna z psami.
1: Cały Biskupin żyje tym festynem. Co z parkingami?
0: My jako muzeum dysponujemy darmowym dużym parkingiem, ale oczywiście jest on zbyt mały mimo swojej wielkości, więc na czas festynu zazwyczaj, niezależnie od nas, są organizowane parkingi na pobliskich polach i łąkach. Dodatkowo istnieje możliwość parkowania przy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji i następnie przejechanie tym pociągiem, kolejką wąskotorową, również w pobliskich miejscowościach, takich jak Gonsawa, są miejsca. No i w zależności od tego, czy lubimy spacerować, można wybrać miejsce bardziej oddalone lub mniej od muzeum. To jeszcze mogę jedną rzecz zachęcić, która jest dla mnie ważna, bo jest to impreza plenerowa oczywiście, więc mogłoby się zdarzyć tak, że pojawią się jakieś nie końca zgodne z prawdą prognozy pogody, więc mogę tutaj uspokoić wszystkich zachęcających, aby się nie martwić, bo większość atrakcji jest zaprojektowana tak, żeby znajdowały się we wnętrzach budynków, we wnętrzach zrekonstruowanych chat, w dosyć dużych i przestrzennych namiotach, więc jesteśmy gotowi na ewentualny deszczyk lekki, ale nie ma się co tym przejmować, bo rzeczywiście nawet często jak prognozy pogody są niesprzyjające,
1: to w Biskupinie jest słońce.
0: Pada wszędzie dookoła, może nie zawsze jest słońce, ale ten deszcz nie pada. Coś jest magicznego w tych jeziorach, które chyba powstrzymują te fronty atmosferyczne i rzeczywiście pada dookoła, a w Biskupinie jest sucho.
1: Czy jeśli ktoś był w Biskupinie wiele lat temu, może nawet sam w szkole podstawowej będąc, to jak dzisiaj przyjedzie, będzie zaskoczony? Coś się zmieniło przez te lata?
0: Tak, oczywiście zależy to od tego, kiedy był w tej podstawówce, ale na pewno jeśli był przed 2014 rokiem, to zobaczy bardzo dużą zmianę, bo od tamtego roku funkcjonują dodatkowe rekonstrukcje, które można zwiedzać, ale jeśli mówimy o kontekście festynu, to oczywiście warto przyjechać każdego roku, no bo ten motyw przewodni się zmienia. W tamtym roku była sztuka, w tym roku jest zdrowie i medycyna, więc znaczna część tego, co pokazujemy turystom, się zmienia. I zresztą zauważamy, ja pracuję zaledwie kilka lat, ale już z widzenia znam mnóstwo osób, które przyjeżdżają na poszczególne edycje festynu i ogólnie na inne wydarzenia, czyli widujemy się kilka razy w roku i co prawda nie rozmawiamy ze sobą, ale takim miłym uśmiechem i dzień dobry powiedzianym wzrokiem się mijamy.
1: Zatem do zobaczenia. Biskupinie, festyn od 12 do 16 września.
0: Zgadza się. Uwielbiam żegnać się słowami. Do zobaczenia.
2: W radiu preferujemy do usłyszenia, ale w tym przypadku jak najbardziej do zobaczenia. Z Albinem Sokołem z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie rozmawiała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Za chwilę odwiedzimy szpital Jurasza i powiemy o kampanii Złota Wstążka.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Niekiedy zaczyna się od drobnej zmiany w zachowaniu lub wyglądzie. Warto tego nie przeoczyć, bo wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie. I do tej uważności zachęca kampania Złota Wstążka, której organizatorem jest Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Jej oddział działający w szpitalu Jurasza informuje i edukuje przez cały rok, ale we wrześniu te działania się nasilają. Agnieszka Wynarska postanowiła odwiedzić bydgoski oddział fundacji, by zapytać o profilaktykę oraz porozmawiać z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano nowotwór. To historie niełatwe, często związane z codzienną walką i olbrzymią determinacją, ale we wszystkich najważniejsza jest miłość i nadzieja. Zapraszam do wysłuchania rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę.
4: Dzień dobry, Jolanta Sękowska, dyrektor oddziału Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową w Bydgoszczy. Wrzesień to tradycyjnie już od wielu lat miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Jest to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni, czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana, czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować, bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces, wyleczenie.
5: Co powinno budzić niepokój?
4: Co? Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować.
5: Co przez ten cały miesiąc będzie się tutaj w klinice działo?
4: We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień, imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym kuchni Gazdówka, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju. Zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot, oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach, oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu i kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1 200 000 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota.
5: Jakie dzieci teraz aktualnie są na oddziale? Czy młodsze, starsze, bo to tak też pewnie różnie bywa?
4: Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. I one tak się właśnie chyba równo rozkładają. Czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
5: Niedługo czeka was też przeprowadzka, prawda? Bo tutaj centrum się buduje i będziecie też mieli nowe miejsce, taką fajniejszą, lepszą przestrzeń do pracy, do leczenia.
4: No, mamy obiecane i czekamy na to z utęsknieniem i no, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli znajdziemy się w nowych pomieszczeniach, w większych pomieszczeniach i będziemy mieli lepszą taką logistykę na co dzień. No, czekamy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy.
6: Nazywam się Jakub Tak. Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, z babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła. Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że co zjadł coś, czy coś pokanie żołądka, czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie?
5: Czyli takie objawy pan zauważył, takie fizyczne u syna?
6: No, tak, i po prostu się syn blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, a później miał całe blade. I od razu pojechaliśmy, od razu. Dzwoniłem po mamę, bo mam jeszcze córkę, sam wychowuję. Dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić?
5: No, ale dziś pan jest synem w szpitalu, już długo.
6: Tak, siedzę. 28 lutego siedzę z nim, no. Walczymy dalej. Dobrze znosi chemię teraz, bo teraz dobrze znosi, bo na początku to wiadomo, że są skutki uboczne, jak się mówi. A tak to ogólnie, dobrze. Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego i walczyć te 2 lata z tym.
7: Walczyć.
6: I walczyć do końca. Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowanych, co nie są dzieci sam, ja na przykład, jak są moją rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje. Czy przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu, czy na jakąś inną chorobę.
5: Co jest dla pana najtrudniejsze w tej chorobie teraz?
6: Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka.
5: Bo w domu córka jest
6: z babcią,
5: a pan większość czasu tutaj spędza.
6: Tak.
5: Czy ta rozłąka jest trudna?
6: No, trochę tak, no bo wiadomo, że tęsknię.
5: Ta codzienność szpitalna też jest trudna.
6: No co zrobić, no ale nic na to nie poradzimy. Musi być tak, jak jest, bo innej opcji nie ma. My pół roku już leczymy, jeszcze półtora roku pewnie. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu i za tydzień wrócimy na kontrolę, i potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale. I tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
5: Jeśli pan pozwoli, to zapytam jeszcze o taką sytuację rodzinną, bo czy pan musiał zrezygnować z pracy, żeby się synem zająć?
6: Tak, musiałem zrezygnować z pracy, wziąłem wszystko, jestem po rozwodzie. I dlatego trzeba było coś zrobić. W wyższych rangach są dzieci. A pieniądz to i tak jest, pieniądz jest, a pieniędzy go nie ma później, tak to jest.
8: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu śnieczki na nóżkach.
2: Mówi Wiesław Magalski, tata Karolinki.
8: Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi, no i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku. U Karolinki był tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy, no dawca się znalazł. No przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep. No i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie, jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik, przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak, jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły. No ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferez. To są takie pozaustrojowe fotoferezy. Także są, krew jest pobierana, naświetlana po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karoliny, nie? Także.
5: To można powiedzieć, że jesteście na końcówce leczenia? Dobrze to rozumiem? Nie wiem, czy to jeszcze za szybko, żeby tak powiedzieć.
8: I jeszcze troszeczkę, to jeszcze tak w granicach, tak rok, 2 lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze, oczywiście, nie? No może być czasami, że będzie szybciej, no to jest różnie, nie? Z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myśli, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie?
5: Jak bardzo się zmieniło życie waszej rodziny po diagnozie?
8: No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? Wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no socjalne troski, wszystko, nie podawanie leków, to wszystko, nie sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepie, nie, to żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie, dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie, także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać na wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś, ochrona, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk, czyli wszystko takie na te, nie, pod kątem tego, żeby tu wszystko bezpiecznie było.
5: Często bywacie teraz, no w tych ostatnich czasie, tak, w szpitalu, więc ta organizacja życiowa też jest tak, trudna, tak. Pewnie, no, tak. Pogodzenie i opieki, pracy i też domu, który przecież też jest.
8: Dokładnie. No w granicach tak 2 tygodnie, 3 tygodnie, różnie, zależy. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu, przedtem były częstsze, co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy. No jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia, no także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś tam próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim, także zamieniamy się. Raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop, jakiś chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu, no tak się uzupełniamy w tym wszystkim, nie?
5: Jak się czujesz?
7: Dobrze.
5: Zupę jesz, widzę. Dobry rosół? Mhm. Dobrze tu gotuję?
7: Nie, tu mama.
5: Mama. No i jak tutaj jest w tym szpitalu?
7: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej.
5: Zabawki, swoje łóżko, mhm, pewnie, co?
7: No tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku.
5: Ciężko jest tu wszystko wytrzymać, czy nie? Czy tata tutaj wspiera?
7: Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. Chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu.
5: Co lubisz robić?
7: Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. W szachy lubię grać z tatą, bawić się na dmuchańcach. Mam prywatnego, bo nie mogłam takiego wspólnego z dziećmi, to mi kupili prywatnego i mam go na zawsze, prywatnego swojego. Lubię robić zadania, kolorowanki, rysować i bardzo wiele rzeczy lubię.
2: W ramach kampanii Złota Wstążka w szpitalu Jurasza odbywają się m.in. Akademia Chemika, pokazy kulinarne czy tworzenie domków i aut z drewna. A jeśli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć działania Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, może dołączyć do Rakreatonu. To wyzwanie sportowo-charytatywne, którego celem jest wspólne pokonanie 1 200 000 km. Nagrodą za powodzenie będzie wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Trafi do nich 120 tysięcy złotych. Kilometry można nabijać do 30 września, biegając, spacerując lub jeżdżąc na rowerze. A za chwilę spojrzymy, co piszczy w młynach rotera.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, pora spojrzeć na wrześniowe propozycje kulturalne, a w związku z tym zapraszam już teraz do Młynów Rotera. Podobnie jak przez całe wakacje, również na początku roku szkolnego dzieje się tam naprawdę dużo, zresztą zachęcam do posłuchania.
9: Cieszysz się, że wakacje minęły?
10: Nie cieszę się, bo mieliśmy teraz przez całe wakacje super projekt Młyny na Lato, który tętnił życiem właśnie na tarasie. Odbywały się koncerty, potańcówki, występy muzyczne, koncerty dla dzieci, no i też pokazy filmowe. Także było super tutaj w tym roku podczas naszych Młynów na Lato. No ale też kolejne wydarzenia wrześniowe zapowiadają się bardzo ciekawie, także no nie zwalniamy tutaj tempa w Młynach Rotera, cały czas coś się dzieje.
9: No to super mieliście. Gustaw Nowak i za chwilę porozmawiamy a już w sumie zaczęliśmy rozmawiać z Adrianną Kwiatkowską z Młynów Rotera, gdzie zawitałem, no i powiedzieliśmy o tym, co minęło, a powiemy o tym, co przed nami. No bo nie zwalniacie tempa, to co roku mówię po wakacjach, nie zwalniacie tempa, nie zatrzymujecie się, tylko wręcz przeciwnie. Chyba jeszcze wyższy bieg wrzucacie na początku września.
10: Działamy na pełnych obrotach. No i rzeczywiście ten wrzesień też mamy bardzo intensywny. Będziemy w tym miesiącu realizować właściwie przez cały wrzesień taki projekt Co słychać na dużym ekranie. Będą to warsztaty, spotkania, spacery realizowane w ramach programu Kultura Dostępna właśnie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj będziemy w ramach tego cyklu, można tak powiedzieć, właśnie spotykali się z osobami z niepełnosprawnością wzroku, ale też zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w takich warsztatach, czy tam spotkaniach, spacerze, żeby po prostu też doświadczyć tego, jak takie osoby z niepełnosprawnościami wzroku w społeczeństwie funkcjonują.
9: A to na czym to będzie polegać?
10: Już na początku września, 9, będziemy mieli najpierw pokaz filmu. Będzie to film pod tytułem Mała Mama. Ten film opowiada o tym, czy gdybyśmy byli w wieku naszych rodziców i spotkalibyśmy ich właśnie w tym samym momencie naszego życia, czy byśmy się z nimi zaprzyjaźnili, czy nasze drogi by się przecięły, kiedy właśnie bylibyśmy, powiedzmy, dziećmi. Jest to taka historia, która opowiada właśnie o tym momencie w naszym życiu, kiedy rzeczywistość poznawaliśmy przede wszystkim sercem, czyli właśnie jak byliśmy dziećmi. Bardzo piękny film. Film posiada audiodeskrypcję, więc osoby, które chciałyby skorzystać z tej audiodeskrypcji, prosimy, aby przyszły na film ze swoimi słuchawkami i z telefonem, z zainstalowaną aplikacją Kino Dostępne 2.0.
9: Co jeszcze w ramach tego projektu przygotowaliście?
10: Jeszcze dopowiem, że pokaz filmu Mała Mama odbędzie się 9 września o godzinie 18 i jest to wydarzenie dostępne bezpłatnie dla wszystkich, obowiązują tylko zapisy. W ramach tego samego cyklu będzie też realizowany w Młynach spacer Filmowa Bydgoszcz, czyli spacer ścieżkami tutaj bydgoskich zakamarków, gdzie będziemy opowiadać o bydgoskich kinach i filmach, które powstawały w naszym mieście. I też przewodnik będzie, opowieść będzie przez przewodnika dostosowana również do grupy osób słabowidzących i z niepełnosprawnością wzroku, więc podczas tego spaceru przewodnicy będą stosowali audiodeskrypcję do przygotowanych wcześniej zdjęć i wybranych fragmentów filmów oraz do opisu przestrzeni, które będziemy podczas tego spaceru odwiedzać. Ten spacer odbędzie się 18 września o godzinie 16. Również dostępny jest dla wszystkich bezpłatnie i obowiązują na niego zapisy.
9: To bardzo ciekawie brzmi. Można się już zapisywać?
10: Można się już zapisywać. Jest to o tyle ciekawe doświadczenie, że osoby, które widzą, nie dostrzegają często sytuacji, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością wzroku. To znaczy, jak poznają te osoby przestrzeń, jak widzą budynki, jak trudno to opisać, ale właśnie uczestnicząc w takim spacerze, można poznać rzeczywiście perspektywę tej drugiej osoby i zwiększyć też swoją świadomość na temat życia w społeczeństwie, które jest bardzo różne.
9: Dobrze, ale w ramach projektu jeszcze więcej nas czeka.
10: Czekają nas jeszcze bardzo ciekawe warsztaty dźwiękowe, w filmie. Te warsztaty odbędą się w Akademii Muzycznej, z którą współpracujemy właśnie w ramach tego wydarzenia. I jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstają dźwięki, które słyszymy w filmach, w słuchowiskach radiowych, to właśnie podczas tych warsztatów będziemy mogli dowiedzieć się, skąd biorą się kroki bohatera, skrzypienie drzwi, szelest ubrania, odgłosy deszczu czy stłuczonego szkła. I to właśnie na tych warsztatach będziemy się tego uczyli. Te warsztaty dźwięk w filmie, warsztaty dźwiękowe poprowadzi dla nas Katarzyna Figat, która jest reżyserką dźwięku, a także Mateusz Irisik, który również jest reżyserem dźwięku, absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Także bardzo tutaj mamy topowych prowadzących te warsztaty i one odbędą się w 2 dni. Będą 24 września, jedna grupa o godzinie 11:30, druga grupa o 14 i tak samo 25 września jedna grupa 11.30, druga grupa o 14. Bardzo wszystkich serdecznie zachęcam. Te warsztaty również są bezpłatnie i obowiązują na nie zapisy.
9: Widzę, że cykl Co słychać na dużym ekranie zakończycie jeszcze we wrześniu, także na kilka tygodni go zaplanowaliście.
10: Zaplanowaliśmy go na razie, opowiadam o tych wrześniowych wydarzeniach. W październiku prawdopodobnie jeszcze też coś będzie. Także zapowiadają się bardzo ciekawe spotkania z różnymi specjalistami, ale na koniec września, jakby klamrą tego wrześniowego cyklu, będzie też pokaz filmu. Będzie to film pod tytułem Blisko, czyli też tutaj taka opowieść o przyjaźni dwóch nastolatków, którzy spędzają ze sobą czas. Ich relacja jest spontaniczna, żywa. Także jak to na 13-latków przystało. I tutaj ten film będzie 30 września prezentowany w Młynach o godzinie 18. Wstęp bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych i obowiązują na niego zapisy.
9: A myślisz, że ja jako osoba pracująca w radio powinna się zainteresować tym cyklem?
10: Uważam, że radiowcy szczególnie powinni zainteresować się cyklem Co słychać na dużym ekranie, bo wy przede wszystkim komunikujecie się ze światem za pomocą zmysłu słuchu i jesteście w stanie osobom niedowidzącym czy z niepełnosprawnością wzroku, jakąkolwiek niewidomym, jesteście w stanie opowiedzieć o świecie właśnie za pomocą radia.
9: Dobrze by było, żebyśmy potrafili. No dobra, no to wybiorę się w takim razie. Do zobaczenia tutaj na miejscu, ale przecież to nie wszystko, co Młyny Rotera przygotowały na najbliższe, na nadchodzące tygodnie, no bo widzę na twojej kartce, na kilku kartkach jest tutaj tego trochę.
10: Jestem przygotowana, jak zwykle. No tutaj w połowie września, 11 września jeszcze zapraszamy mieszkańców Bydgoszczy do uczestniczenia w takim niecodziennym, wyjątkowym wydarzeniu, bowiem w Młynach Rotera odbędzie się gala wręczenia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku Strzała Łuczniczki. Co prawda konkurs już się odbył, ale gala jest takim kulminacyjnym momentem tego konkursu. Konkurs jest organizowany przez prezydenta miasta Bydgoszczy na najlepsze książki wydane po raz pierwszy w ubiegłym roku lub które treścią czy osobą twórcy związane są z Bydgoszczą i przyznawane zostaną nagrody w trzech kategoriach. Będzie to poezja, proza i eseistyka oraz poziom edytorski. Także wszystkich zainteresowanych mieszkańców, gości Bydgoszczy tutaj odwiedzających nasze miasto zapraszamy do udziału w tej gali, która odbędzie się 11 września o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, ale też obowiązują na tą galę zapisy. To jest ciekawe.
9: No to będzie możliwość spotkania się z twórcami tych wyróżnionych czy nagrodzonych książek, a pewnie do nabycia własnych egzemplarzy również.
10: 12 września też zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 7 do 10 lat, bo odbędą się u nas warsztaty familijne. Będzie to taka familijna gra terenowa, inspirowana naszą książką Detektyw Kaczka i jego paczka. I tutaj...
9: Ja czekam na kolejną część.
10: Już niedługo będziemy informowali, co tam się będzie dalej z tą książką działo. Także na razie warsztaty, familijne gry terenowe. No i tutaj właśnie Bernard, czyli główny bohater, zgubił swoją ważną teczkę, w której miał wszystkie notatki, po prostu wszystkie notatki detektywa zaginęły, a bez nich rozwiązanie jakiejkolwiek sprawy nie będzie możliwe. Także wyruszamy na taką rodzinną wyprawę, gdzie będziemy odnajdywać pozostawione przez Bernarda różne tropy i spotkamy tutaj się po to, żeby rozwiązać właśnie zagadkę, gdzie ta teczka Bernarda się znajduje. Te warsztaty odbędą się 12 września o godzinie 13. Zbiórka odbędzie się właśnie przy nowym miejscu, przy naszej kawiarni Nowe Miejsce na tarasie Młynów. Jest dedykowane to wydarzenie dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat z opiekunami i koszt udziału to 20 zł, ale wejściówka jest już jednym biletem dla opiekuna, rodzica i dziecka. Także nie trzeba dla rodzica kolejnego biletu. No i te bilety można kupić online na stronie Młynów.
9: Także to ogłoszenie do tych młodych, uzdolnionych detektywów i detektywek, no bo trzeba teczkę znaleźć przecież. Co dalej?
10: Również na początku września, tego 12 września, to jest dla nas taki intensywny dzień po prostu. Tego dnia będzie też wernisaż wystawy. Będzie to wystawa czasowa Bożenny Biskupskiej. Tytuł tej wystawy to Czas jest byciem, bycie jest czasem, czas wewnętrzny i sztuka Bożenny Biskupskiej. Organizatorem tej wystawy jest Fundacja Mózg, Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, a także Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, no i Młyny Rotera. I na tej wystawie artystka pani Bożenna Biskupska zadaje właśnie takie pytanie, czym jest czas, jeśli nie mierzymy go zegarem, lecz doświadczeniami poprzez własne istnienie. Także tutaj poszukamy takiej odpowiedzi. Na wystawie będzie można zobaczyć przekrój prac pani Bożenny Biskupskiej przez malarstwo, rzeźbę po sztukę audiowizualną. I wernisaż tej wystawy odbędzie się 12 września o godzinie 18 w Młynach Rotera. Oczywiście wstęp bezpłatny, a ta wystawa w ogóle zostanie z nami aż do 6 stycznia 2027 roku.
9: Do 6 stycznia, czyli mamy jeszcze sporo czasu, a swoją drogą są naukowcy, którzy twierdzą, że czas jest tylko złudzeniem. Także być może odkryjemy to też na tej wystawie. Ale jeszcze mamy coś na wrzesień.
10: Takie pytanie będzie można zadać bezpośrednio pani Bożennie, bo 13 września odbędzie się jeszcze takie spotkanie właśnie z nią, które poprowadzi Ela Jabłońska, i to spotkanie będzie właśnie wokół tej wystawy, także 13 września na godzinę 12 również zapraszamy na takie dodatkowe spotkanie wokół wystawy. No i jeszcze na koniec miesiąca, 26 września, będzie u nas realizowane takie wydarzenie Dobre Jutro, międzykulturowe śniadanie integracyjne.
9: Na to, na słowo śniadanie ja już jestem kupiona.
10: Na to wydarzenie zapraszamy ze swoim prowiantem, co prawda, ale też w razie co kawiarnia Nowe Miejsce oferuje różnego rodzaju smakołyki, kawę, herbatę, także nie ma co się ograniczać właśnie do tego, że to śniadanie tak nazwane dumnie, ale jednak bez jedzenia można przynieść swoje. I to spotkanie jest dedykowane osobom z doświadczeniem migracji, czy też osobom miejscowym, ale takim otwartym, które chcą poznać perspektywę innych. I będzie już to trzecie spotkanie z tego cyklu. Będziemy poznawać się, rozmawiać, budować relacje, spotkamy właśnie przy wspólnym stole. Nie trzeba nikogo wcześniej znać, ani nie trzeba dobrze mówić po polsku nawet. Można po prostu przyjść, usiąść i spędzić czas w takiej życzliwej, nieformalnej atmosferze.
9: Bardzo mnie cieszy to, jak mówisz o tym, że jest któreś spotkanie z cyklu, no bo to znaczy, że jakieś grupy się zawiązują wokół waszych wydarzeń i jest sens to kontynuować. Także co, życzę po prostu, żeby jak najwięcej takich sukcesów organizacyjnych się tutaj wydarzało.
10: No dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście do Młynów, żeby jak najwięcej osób jeszcze przychodziło na te nasze wydarzenia.
9: Zapraszała oczywiście Adrianna Kwiatkowska, podpowiedzmy jeszcze, że jeśli czegoś nie zdążyliście zapisać, no to wszystko można znaleźć elegancko ułożone na stronie internetowej Młynów Rotera. A plany na jesień, jak się szykują?
10: No, jesteśmy bardzo zapracowani, bo przed nami w październiku Bydgoskie Dni Projektowe, czyli festiwal trzydniowy, na który już teraz zapraszam. Festiwal będzie się od 9 do 11 października i już powoli zdradzamy szczegóły na naszych stronach, także też prosimy obserwować nasze media społecznościowe, stronę, bo tam za niedługo pojawi się pełen program.
2: I tak dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Oczywiście na następny wyruszymy wspólnie już za tydzień. Ja nie mogę się doczekać i liczę na Państwa obecność. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje, Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Gustaw Nowak, cześć, dzień dobry. Kłaniam się po wakacyjnej przerwie i zapraszam. Dobrze się znowu słyszeć. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy wypoczęci, bateryjki mamy naładowane i szykujemy się na jesień. Warto uzupełnić zapas herbatki, wyprać ulubiony kocyk i wyposażyć się w kilka dobrych książek. Choć są i tacy, dla których lepsze będzie kilkadziesiąt. Ach, może jeszcze powiem, co u mnie działo się w wakacje. Trochę pojeździłem, byłem na kilku świetnych koncertach, spacerowałem plażą w Kołobrzegu, zaliczyłem kilka wschodów słońca i naprawdę sporo podróżowałem na rowerze. Były też oczywiście spacery po Bydgoszczy, zajrzałem do kilku dawno nieodwiedzanych przeze mnie miejsc i poczytałem nieco o historii naszego miasta. Mam nadzieję, że wam wakacje też minęły co najmniej dobrze. A o czym powiemy sobie dziś? Przygotowałem wiele ciekawego. Odwiedzimy m.in. bydgoską światłownię, gdzie zapytałem o aktualności. Zajrzymy też do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie tematów, również tych bydgoskich, będzie bez liku. A to zmiany w sieci bibliotek, a to kolej szybkich prędkości, a to pewien ciekawy projekt startujący na UMK, w którym udział wezmą także badacze z Bydgoszczy. Zaproszę też do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża, który w Bydgoszczy robi dużo ważnego. To co, startujemy.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: A na początek, i chciałbym, by było to nową tradycją, zaproszę do wysłuchania przeglądu wydarzeń tygodnia. Tak, będziemy od niego zaczynać. O czym Beata Korzeniowska informowała w serwisach informacyjnych w ostatnich dniach? Posłuchajmy.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedni chętnie, inni ciut mniej, ale wszyscy wrócili do bydgoskich szkół. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny.
12: Cieszysz się z powrotu do szkoły?
13: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
12: Żadnych plusów?
13: No w stołówce jest dobre jedzenie.
11: A po kilku miesiącach nauki w tymczasowej siedzibie uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy wrócili do siedziby przy Gajowej. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku, zmieniło się w zasadzie wszystko od instalacji przez okna i drzwi po wnętrza. W budynku znalazło się też miejsce na szkolną siłownię. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Jak ustalił Fakt, Marek Z. usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie. Ekolodzy, społecznicy i część mieszkańców domagają się wstrzymania powstrzymania budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Buldożery ma powstrzymać maleńki ślimak, który żyje w tym miejscu, a jest pod ścisłą ochroną, mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia Modrze, które wczoraj na Starym Rynku zorganizowało ekoprotest.
12: Ten teren powinien być dobrym przykładem na to, jak przyroda powinna być traktowana w mieście.
11: Choć większość Placu Wolności jest już otwarta, termin zakończenia robót znowu się wydłużył. Plac miał być gotowy rok temu, ale będzie gotowy za miesiąc. Ukradł 139 pierścionków, wartych niemal 160 tysięcy złotych. Jest już w areszcie. Chodzi o 31-latka z Włocławka, który w połowie sierpnia miał okraść salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Su-22 wyjechał z Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 pożegnały go z sentymentem. To pierwszy ze sprzedanych przez bydgoskie zakłady kadłubów myśliwsko-bombowych. UZL zdecydowały się wystawić na licytację samoloty tego typu, pozbawione wszystkich cech użytkowych. Cztery kadłuby poszły w sumie za ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Jesienią z obiektu zaczną korzystać studenci. W centrum będzie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie, w razie nagłego bólu zęba, pomoc uzyskamy w Dobrczu. Teraz kolej szybkich prędkości, która ma pojechać przez Toruń. Tak zakłada plan Ministerstwa Infrastruktury, a chodzi o magistralę północ łączącą Warszawę z Trójmiastem. Pomysł nie uwzględnia Bydgoszczy. W sprawie interweniował już wojewoda Michał Sztybel.
14: Ja liczę mimo wszystko na zmiany, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
11: Są jeszcze miejsca dla maluchów w nowym miejskim żłobku na Gajowej. Mówi Agnieszka Szulc, dyrektor miejskich żłobków.
15: Obiekt oferuje 8 dużych sal, nowocześnie wyposażonych.
11: I jeszcze ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 8 września przywrócony zostanie przejazd ulicą Inowrocławską od Skorupki do Biedaszkowo, ale zamknięty zostanie odcinek od Lidla do Skorupki. Zmieni się też trasa przejazdu linii autobusowych 64, 69, 89 i 32N. Są bratki ukryte w zakamarkach i uliczki Bydgoszczy, a wszystko baśniowe i kolorowe. Tak wygląda kalendarz stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego i wydawnictwo Pejzaż. Kalendarz będzie do nabycia już w październiku w bydgoskich księgarniach czy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
10: Dziękujemy, Beacie. Sam jestem ciekaw tej baśniowej Bydgoszczy, więc chyba się po kalendarz wybiorę.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: A teraz zapraszam do miejsca wyjątkowego, magicznego i bardzo ważnego. Miejsca, które przez wiele osób na pewno jest kojarzone i które ma swoje stałe miejsce w wielu sercach. Chodzi o siedzibę Fundacji Światłownia, w której panuje niepowtarzalna atmosfera i w której dzieje się wiele. W planach są m.in. koncerty, ale też premiera filmowa oraz premiera książkowa. To dowód na to, że Światłownia inspiruje, ale też uczy i niesie radość. O szczegóły tego, co przed nami, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
16: Gustaw Nowak, jeśli szukacie planów na kolejne tygodnie, no to być może usłyszycie teraz coś dla siebie, no bo przyszedłem do Fundacji Światłownia przy ulicy Świętej Trójcy 15, gdzie spotkam się z Grzegorzem Dudzińskim, właśnie przede mną siedzącym. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: No właśnie, zapytam o to, co tutaj planujecie, jakie są wasze największe plany i jakie są wasze oczka w głowie. No dobra, no to co przed nami?
17: No, w zasadzie od 14 lat, bo tyle czasu istnieje Światłownia w Bydgoszczy przy Świętej Trójcy 15.
16: Piesek w tyle nie może się doczekać.
17: To oczkiem w głowie cały czas są oczywiście nasze koncerty muzyczne. Tutaj występują głównie ludzie z kręgu Krainy Łagodności. Pojawia się też blues, pojawiają się szanty, jazz czasami. W każdym razie jest jeden wspólny mianownik. Ci ludzie, którzy u nas występują, muszą mieć coś do powiedzenia. Co tydzień, w każdy piątek, godzina 18, często też w soboty, ponieważ no już tych piątków jest za mało, także jeżeli ktoś koniecznie chce wystąpić, to przesyłamy go na sobotę.
16: To gdzie od razu zapytam, możemy znaleźć rozkład koncertów, które nas czekają?
17: Dokładny rozkład koncertów znajdziecie na naszej stronie internetowej światłownia.eu.
16: To jeśli chodzi o koncerty, ale słyszałem, że jeszcze nad czymś pracujecie.
17: No, dzieje się wokół Światłowni bardzo dużo. Otóż kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie reżyser, doktorant z łódzkiej filmówki Michał Wojtasik i zaproponował, on chce zrobić film dokumentalny o światłowni, o mnie, o innych niewidomych i chciałby potraktować ten film jako wstęp do czegoś większego, czyli obecnie ma powstać taka jakby krótsza wersja tego filmu z takim przekierowaniem, że jeżeli znajdzie sponsorów, to stworzy właśnie w oparciu o ten materiał, o dodatkowe jakieś dokrętki, pełnometrażowy, duży film dokumentalny z wejściem do kin.
16: Rewelacja, a jak pan na to zareagował?
17: No oczywiście wow! Jak mogę zareagować?
16: To jest niektórzy się wstydzą, mówią, nie. Gdzie tam ja, gdzie tam...
17: Jak ja się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. A generalnie chodzi o to, żeby jeżeli o światłowni będzie się mówiło więcej, to będziemy mieli większą szansę na normalne funkcjonowanie. Także ja tutaj nie mam absolutnie żadnych oporów.
16: No i pochwalam taką postawę.
17: Także no właśnie reżyser Wojtasik był na organizowanym przez nas 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. Tam sporo nagrał. Potem przyjechał też do mnie do domu, gdzie przegonił mnie trochę. Potem musiałem i herbatę sobie przygotować i grzankę zrobić w piekarniku i trochę powiercić wiertarką, trochę popiłować. Zdradził mi tyle, że po prostu te wszystkie rzeczy, które robiłem, on będzie chciał wykorzystać w formie takiego takiej próby jakby dla widzów, takiego eksperymentu trochę. 31 sierpnia w warszawskim kinie Illusion właśnie będzie pokaz taki przedpremierowy fragmentów tego filmu o światłowni i jednocześnie reżyser zaprosi na scenę kilku widzów, no i tam będą stanowiska, na przykład do zrobienia grzanki, do wiercenia, do nie wiem, piłowania, czy do przygotowania herbaty i nagle zgaśnie światło i każe tym widzom to robić. Także
16: no ja tutaj stwierdzę...
17: Może być film katastroficzny.
16: No ja powiem, że tutaj radiowa kotara opadła, no bo pan mówi o 31 sierpnia, my to jeszcze w sierpniu rzeczywiście nagrywamy, ale kiedy to będzie emitowane, to już będzie wrzesień i pewnie będziemy po tym wydarzeniu, dlatego już teraz życzę po prostu powodzenia, żeby to było no, ciekawe przeżycie.
17: No, być film katastroficzny, bo to jest kwestia tego filmu. Natomiast też zmobilizowałem się w końcu i napisałem do końca książkę właśnie o światłowni pod tytułem Niewidzialne linie światłowni. Jest to książka w zasadzie złożona z takich trzech części. Jest tam moja historia utraty wzroku, są historie niewidzialnej linii, czyli telefonu zaufania dla osób tracących wzrok i jest trzecia część, w której zawarłem różnego typu artykuły, czy felietony, czy posty nawet rozbudowane na temat osób niewidomych. Chodzi o to, żeby ta książka była jakby takim pomostem pomiędzy światem osób widzących i światem osób niewidomych.
16: A długo ten tekst dojrzewał?
17: To już było w zasadzie gotowe, bo ja te rozmowy z niewidzialnej linii, no niewidzialna linia generalnie jest to telefon zaufania dla osób tracących wzrok na numer 509-76-7689. Można zadzwonić o każdej porze i porozmawiać o tym, że na przykład, że się traci wzrok, o wszystkich konsekwencjach. To są bardzo trudne rozmowy.
16: Ale bardzo potrzebne.
17: Czasami trwają po kilka godzin. I to już całe moje otoczenie wie, że jak mam taki telefon, to my możemy gdzieś się wybierać akurat na spacer czy coś. Ja się wyłączam całkowicie i oni muszą wyjść, po prostu zostawić mnie w spokoju. Ja wtedy rozmawiam z tą osobą, która właśnie potrzebuje tego kontaktu. Także te historie tych ludzi, oczywiście bez żadnych danych umożliwiających rozpoznanie, to już od lat opisywałem na Facebooku, czyli kwestią było tylko spisanie tego wszystkiego, poprawienie, redakcja, dopisanie mojej części i zebranie w tych ciekawszych materiałów na temat niewidomych.
16: Ale dlaczego ta książka się ukaże? Dlaczego postanowił pan napisać ją i wydać?
17: Chodzi o to, żeby osoby widzące w większym stopniu mogły zrozumieć niewidomych, co jest dla nich ważne, co jest dla nich najważniejsze, co jest niedopuszczalne wobec niewidomych, jak możemy funkcjonować, że niewidomi to normalni ludzie, tylko że bez wzroku, bo paradoksalnie okazuje się, że nie jest to taka oczywistość. Ja często, jak idę na przykład do urzędu z przewodniczką na przykład, no to urzędnik na przykład potrafi się zwracać do mojej przewodniczki, a nie do mnie. A przecież ja przyszedłem w swojej sprawie, nie? Czy generalnie sam początek czegoś takiego jak instrukcja obsługi niewidomego, bo prowadzimy taką instrukcję w szkołach, szkole w ten sposób urzędników, policjantów, strażników miejskich. No i generalnie takie szkolenie polega na tym, że mówię o tym, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. A wszystko się wzięło z jednej sytuacji, że wiele lat temu poszedłem do jednego z bydgoskich urzędów, przez litość nie powiem do którego. Nie miałem wtedy jeszcze psa przewodnika, także sam trafiłem przed biurko urzędnika i słyszę, że ten urzędnik tak wierci się w tym krześle, no bo to niewidomy to słyszy. Nie wie co powiedzieć, w końcu wydukał: wie pan, no ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? Ja się zacząłem śmiać wtedy i równie głupio odpowiedziałem: tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie.
16: On dopiero tak wtedy zrobił?
17: Nie, on dopiero wtedy zrozumiał, że palnął głupotę, a ja zrozumiałem, że coś jest nie w porządku na tym styku świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że dopóki nie będziemy wzajemnie siebie rozumieć, no to nie będzie dobrze.
10: Do rozmowy z Grzegorzem Dudzińskim wrócimy za moment.
8: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
16: Muszę zadać takie prozaiczne pytanie, które często jako osobie widzącej mi się nasuwa przy skrzyżowaniach gęstych w Bydgoszczy, kiedy z różnych sygnalizatorów docierają do mnie różne pikania. Czy wam, osobom niewidomym, te pikania cokolwiek podpowiadają, czy to też jest chaotyczne?
17: Zależy, o które skrzyżowanie chodzi, zależy, o jakie rozwiązanie techniczne chodzi, bo są skrzyżowania, na których klikacze, bo o nich mówimy, działają bez zarzutu. Ja słyszę po prostu w momencie, kiedy zaczyna się to klikanie, że mam zielone światło, mogę iść spokojnie, bezpiecznie na drugą stronę ulicy. O, i tutaj przy okazji, bo tak...
16: Musiałem zadać to pytanie, nie, bo zawsze mnie to ciekawiło.
17: Bardzo fajnie, bo dobre rozwiązania trzeba pochwalać. Także ja pochwalę przy okazji toruńskie rozwiązania. W Bydgoszczy są tylko klikacze, które się pojawiają przy okazji zielonego światła. Natomiast w Toruniu jest genialne i bardzo proste rozwiązanie, że oprócz tych klikaczy na zielone światło, to jest jeszcze tak zwany sygnał oczekujący. Czyli po prostu niewidomy, zbliżając się do przejścia, ma

0: no to tutaj do światłowni może podejść.
1: Jeszcze jedno, są tak zwane rowki prowadzące. To są i w Toruniu, i w Bydgoszczy.
0: Tak, dosyć powszechnie już.
1: Tak, tylko że no, nie jest to jeszcze tak, tak bardzo dobrze rozwiązane. Świetne rozwiązanie tych rowków jest na przykład w Warszawie. Tam od dworca centralnego praktycznie przez całe Jerozolimskie można przejść na Nowy Świat, właśnie trzymając laskę w tym rowku prowadzącym. Genialna sprawa, bardzo ułatwia poruszanie. Ale no cóż, takie wykonanie takiego rowka kosztuje i często wykonawca, który jest zmuszony przez prawo budowlane do zamieszczenia takiego rowka, idzie kompletnie na skróty, bo na przykład niedaleko stąd, kilkaset metrów, na skrzyżowaniu Kordeckiego i Fosza, są takie genialne rowki, które od skrzyżowania prowadzą ni mniej, ni więcej tylko na trawnik. Także, no, ja chodząc z ramenem, to mogę przyjąć, że wykonawca pomyślał o psie przewodniku, żeby się tam wysikał, no ale to oczywiście taki głupi żart, natomiast w żadnej mierze nie rozwiązuje to problemów niewidomych, bo ten robek powinien iść wzdłuż chodnika.
0: Jak najbardziej. Mam nadzieję, że tych absurdów będzie jak najmniej i mam nadzieję, że urzędnicy będą tutaj mimo wszystko zaglądać i podpytywać się, jakie rozwiązania będą właściwe.
1: Jeżeli chodzi o kolejne rozwiązania, są takie płytki specjalne z wypustkami, które zaznaczają początek przejścia dla pieszych. Dla niedowidzących one mają jakiś specyficzny kolor, żółty. Natomiast niewidomi powinni je wyczuwać stopą, właśnie poprzez to, że są te wypustki. Tutaj na przykład na rondzie grunwaldzkim te wypustki są kompletnie niewyczuwalne, bo są takie małe po prostu te wypustki. Świetnym rozwiązaniem są wypustki na dworcu głównym. Tam po prostu wykonawca zadbał o to, żeby te wypustki były duże, wyczuwalne i przez to zapewniały bezpieczeństwo niewidomym. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej inspekcji z Polskiego Związku Niewidomych, inspekcji podczas odbioru wagonów PES-y. Całkowity przypadek. Ja jechałem z projektem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a ta inspekcja chodziła po wagonach i oceniała te nowe wagony PES-y. Szlak mnie trafił, jak jedyna niewidoma w tym gronie po prostu usiadła sobie w fotelu i do końca tej inspekcji tam siedziała. Natomiast cała reszta, czyli osoby niedowidzące, chodziły i oceniały rozwiązanie dla niewidomych. I przez to na przykład, nie wiem, w wagonach PES-y drzwi, które mogłyby się otwierać automatycznie, jeżeli ktoś idzie, to one się otwierają na specjalny przycisk, no, który trzeba znaleźć i o którym trzeba wiedzieć. Absurdalne rozwiązania, no ale niestety sami niewidomi jakby zgodzili się na to, nie uczestnicząc.
0: Też czasami w pociągach słyszę takie komunikaty, drzwi otwierają się z prawej strony albo z lewej strony, ale często tych komunikatów brakuje na przykład i wy wtedy musicie zgadywać troszkę.
1: No tak, tak, to...
0: Bo te drzwi też są przecież na przycisk.
1: No. Kierowcy, powiedzmy, jeżdżąc czy po Bydgoszczy, czy po innym mieście, no, wyłączają tak zwaną gadaczkę. No ja się trochę nie dziwię, bo przez 8 godzin wysłuchiwać jednostajnego głosu, który tam oznajmia wszystko o przystankach. No ale dla nas to jest niestety potrzebne. Zresztą dla nas, no nie tylko dla niewidomych, bo dla osób starszych z jakimiś tam niepełnosprawnościami też to jest przydatne przecież.
0: Jasne. Dobrze, to dopytam jeszcze o temat książki, aha, bo o tych sprawach właśnie dotyczących życia w mieście jako osoba niewidoma, no podejrzewam, moglibyśmy cały dzień mówić, a jeszcze byśmy tematu nie wyczerpali. Ale być może jakimś przybliżeniem tych spraw właśnie będzie książka, która kiedy będzie miała swoją premierę?
1: Rozmawiałem z wydawcą, bo książka jest już w korekcie w tej chwili. Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu wejdzie na rynek. I też w połowie września ruszą prace związane z audiobookiem, bo powstanie audiobook tej książki. Lektorką będzie Ewa Dąbrowska, dziennikarka, no, a całą resztę, czyli nagranie, montaż, oprawę muzyczną, no, zrobimy tutaj w światłowni.
0: To nie mogę się doczekać i podejrzewam, że premiera tej książki też tutaj w światłowni.
1: No, na pewno, na pewno.
0: Postaram się przybyć, a jak nie, to porozmawiamy tuż po premierze. No i co, do usłyszenia w takim

0: razie.
1: No przy okazji taki mały instruktaż. Niewidomemu jak najbardziej można powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, bo to są najlepsze życzenia na świecie.
0: Dobra, no to powiem, chociaż w radiu zazwyczaj mówię do usłyszenia, ale ten jeden wyjątek niech będzie. Do zobaczenia w takim razie w światłowni. Z Grzegorzem Dudzińskim rozmawiałem. Gustaw Nowak, do usłyszenia.
2: A dodam jeszcze bardzo ważną informację, która dotarła do mnie już po nagraniu rozmowy z Grzegorzem. Otóż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchomiło zbiórkę dla Grzegorza Dudzińskiego. Celem jest zakup nowego telefonu, między innymi do obsługi niewidzialnej linii wsparcia. Zebrane środki pomogą też w wydaniu książki oraz przysłużą się działalności Fundacji Światłownia. Zbiórka trwa na platformie Fundatores pod hasłem Wsparcie dla niewidzącego dziennikarza Grzegorza Dudzińskiego.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przyjrzałem się kilku sprawom. Po pierwsze, spotkałem się z uczestnikami 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. W jego ramach młodzi ludzie także z Bydgoszczy uczyli się między innymi skutecznej pracy zespołowej czy prowadzenia debat publicznych. Oto co mieli mi do powiedzenia.
4: Nikodem Rutkowski. Dlaczego? Bo chciałem rozwijać swoje zainteresowania, chciałem pogłębić to, w czym czułem swoje braki, czyli w przemowach przed ludźmi, przed wystąpieniami różnego rodzaju i głównie dlatego. Najciekawsze są spotkania z ludźmi, z doktorami, z ludźmi wykształconymi, którzy chcą naprawdę z wielką pasją i zaangażowaniem przekazać nam swoją wiedzę. Dało mi to duże podbudowanie dla młodego człowieka, że może rozmawiać z ludźmi wykształconymi, dużo starszymi od siebie i jest to pokazanie, takie otwarcie bram dla młodego człowieka, że świat ten, no tak naprawdę jesteśmy teraz w Urzędzie Marszałkowskim, czyli świat taki dość polityczny, poważny, jest otwarty dla młodego człowieka i trzeba tylko wykonać ruch, żeby w nim się stawić. Przez ten miesiąc, przez te 5-6 spotkań, przez różne wolontariaty, na których byliśmy razem, dobrze się poznaliśmy i naprawdę grupa jest świetna.
5: Nazywam się Maja Butrykowska. Kuźnia właśnie stawia na rozwój właśnie w stronę takich funkcji liderskich, ale też takich głównie wolontariackich, więc jest to przede wszystkim taka fajna okazja, żeby po pierwsze poznać fajnych ludzi, którzy również się interesują czymś podobnym, ale też po prostu taki, żeby się rozwinąć, bo też trzeba stawiać w tym świecie na samorozwój. Każdy raczej był przyjaźnie do nas nastawiony, chciał jakiejś współpracy, pomagał, więc było okej.
6: Okay. Nazywam się Rafał. Dało mi to na pewno rozwój umiejętności miękkich. Mieliśmy zajęcia na przykład z tego, jak pogłębione wywiady prowadzić, również zajęcia z fundraisingu, jak organizować projekty społeczne. Dzięki temu zdobyłem wiedzę tak naprawdę, jak wpływać realnie na życie nie tylko mojej małej społeczności, ale tak naprawdę jak i organizować projekty na skalę całego województwa. Na przykład chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne, bo uczniowie też rozumieją stres i problemy wynikające z tych wszystkich problemów.
2: W Urzędzie Marszałkowskim dopytałem też o projekt uczelnianego interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, który wystartował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odpowiada on na współczesne wyzwania i problemy, a będzie realizowany również w Bydgoszczy. Pytanie, na które postara się odpowiedzieć, brzmi: jak nowe technologie zmieniają nasze życie i relacje z innymi? A tu pojawiają się oczywiście szanse, jak i zagrożenia, mówi doktor habilitowany Radosław Sojak.
7: To jest projekt parasolowy, w związku z tym badania są już prowadzone. One są prowadzone na kilku wydziałach. Prowadzą je z jednej strony nasi teologowie, z drugiej strony nasi prawnicy. Zaangażowani są w to bardzo socjologowie.
8: Czy ten projekt będzie też włączony Kolegium Medicum?
7: Tak, na tyle, na ile Kolegium Medicum jest włączane w projekty uniwersyteckie, a jest włączane, oczywiście będzie do tego zaproszone, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nam zależy na analizowaniu tych kosztów takich, powiedziałbym, miękkich. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, medycy mają swoje bardzo jasne i bardzo restrykcyjne procedury dotyczące tego, jak to jest wszystko testowane i sprawdzane, więc myślę, że może nie tyle sama medycyna, nauki o zdrowiu znajdą tutaj na pewno miejsce. To jest taki bardzo silny nurt refleksji, pokazującej, że bardzo często społeczeństwa, relacje międzyludzkie, nasza psychologia nie nadąża przede wszystkim za tempem zmian technologicznych. W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy jako państwo, w związku z tym akademia musi tutaj
9: tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi, jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych tego rodzaju refleksja przynajmniej była, żeby ona się pojawiła, żeby nie było tak, że my będziemy mądrzy po szkodzie, najpierw wejdziemy jak w masło w nowe technologie, a potem się okaże, że będziemy się zastanawiali, w jaki sposób wykonać ograniczenia strat wśród młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo to dotyczy również seniorów w kontekście innych być może zmian technologicznych. Socjologowie starają się robić badania na grupach reprezentatywnych dla populacji. Prawnicy robią oczywiście analizę skutków wprowadzenia regulacji prawnych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili takiego dosyć dużego badania dotyczącego tego, w jaki sposób osoby wierzące i kapłani, czy osoby konsekrowane postrzegają relacje między wiarą a nauką. To napięcie też rośnie, też staje się jednym z takich istotnych podziałów społecznych, zwłaszcza w przestrzeni znowu cyfrowej.
2: Kierownikiem Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie jest ksiądz profesor Piotr Roszak.
10: Porozumienie próbuje zgłębiać, jak zmieniają nas technologie, jak włączają się w procesy decyzyjne, jak wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów, projektowania własnej przyszłości, ale także jak zapobiegać pewnym niechcianym formom interwencji dotyczącym dezinformacji, malinformacji. I w naszym interdyscyplinarnym zespole z prawnikami, socjologami, teologami zastanawiamy się, jak człowiek się zmienia przez to, że dopuszcza coraz więcej technologii i przede wszystkim nam zależy na tym, abyśmy potrafili pokazać, w którym miejscu powinna być technologia, bo to, że jest obecna, to jest oczywiste i będzie, natomiast jest ważne, w którym momencie dopuszczamy ją do podejmowania wraz z nami decyzji.
2: Jednym z ważnych elementów, którym zajmie się centrum, ma być też niestety wciąż obecne zjawisko hejtu. Nie sądzę, że uda się znaleźć na nie lek, ale jakakolwiek poprawa w tym aspekcie będzie na wagę złota. A za chwilę wracam, zostaniemy jednak w Urzędzie Marszałkowskim.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, mamy wrzesień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co działo się jeszcze w czerwcu. Wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Bardzo ciekawa sesja z punktu widzenia Bydgoszczy. Poruszono na niej ważne tematy związane m.in. z koleją. Do tego jeszcze dojdę. Było też o strategii rozwoju województwa, o tym też będzie, ale także, i od tego zacznę, o bydgoskiej sieci bibliotek. Okazuje się bowiem, że dwie filie wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej, której organem prowadzącym jest właśnie województwo, zostały przeznaczone do likwidacji. Chodzi o dwa obiekty, które zdecydowanie nie przynoszą chluby miastu i wyjścia są dwa. Albo kosztowny generalny remont, albo rzeczona likwidacja. Padło na to drugie, co, jak mówi radny sejmiku Jarosław Wenderlich, miało spotkać się z oburzeniem wielu mieszkanek i mieszkańców. Posłuchajmy.
11: No już w ubiegłym roku Rada Osiedla Wyżyny wnioskowała o remont budynku na Wyżynach. Radni osiedlowi twierdzą, że nie dostali w tym zakresie odpowiedzi, a budynek na Wzgórzu Wolności jest na parterze, no to przerobienie go to nie jest żaden praktycznie problem. I co należy podkreślić, z tych budynków korzysta głównie młodzież i dzieci. Osiedlowi radni wskazują, że w okresie wakacyjnym, gdy zamknięta jest szkoła podstawowa, to właśnie na Wzgórzu Wolności dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki. To są, pamiętajmy, które znajdują się na terenie blokowisk. Blokowiska często są swego rodzaju pustyniami kulturalnymi. Powinniśmy pamiętać, że tutaj nie zawsze powinien decydować pieniądz, powinien decydować tylko także czynnik rozwoju w jakiś sposób, rozwoju czytelnictwa, rozwoju kulturalnego. Nie ma cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0. Ja jak byłem, pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzaliśmy te programy. Do tej pory bibliotekarze, różne środowiska związane z księgarstwem, no wnioskują, żeby w końcu ten program został przyjęty. Więc nawet tak, nie ma po pierwsze programu, po drugie zamykamy filię bibliotek, to wszystko prowadzi do jednego, że liczba czytelników będzie spadała, a będzie to dodatkowy utrudniony dostęp do czytelnictwa dla najuboższych, dla dzieci. Ja mam korespondencję z rad osiedli, rozmawiałem z przewodniczącymi rad osiedli, rozmawiałem z radnymi, no i ta biblioteka dla niektórych osób jest swego rodzaju drugim domem. I oczywiście można powiedzieć, bo takie argumenty padają, że dwa kilometry w te, dwa kilometry w tamte, ale dla starszych osób albo dla dzieci to dwa kilometry to jest olbrzymi kawał drogi, w szczególności, że w pobliżu tych chwili bibliotecznych znajdują się przedszkola, a panie bibliotekarki przeprowadzają zajęcia edukacyjne właśnie w tych filiach. Szkoda, szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować.
2: W tym przypadku nie decyduje tylko pieniądz. Zdecydowała też Rada Miasta Bydgoszczy, która sama zwróciła się do zarządu województwa z pomysłem likwidacji filii przy ulicach Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca.
11: Nawet jeżeli miasto Bydgoszcz wyraziło tutaj wolę, żeby takich zmian dokonać, to pytanie, czemu o tym nie wiedzieli radni miasta, czemu o tym nie wiedziały rady osiedli, to powinno być poddane wcześniej konsultacji albo przynajmniej ogólnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury. Na posiedzeniu Komisji Kultury można powiedzieć, że wszyscy umywali ręce w tym temacie, więc dyskusja jak najbardziej, a może znajdą się na to dodatkowe środki, bo pamiętajmy też o tym, że prezydent miasta nie chciał, żeby ten temat stanął także na sesji Rady Miasta Bydgoszczy, gdzie był złożony formalny wniosek przez radną Grażynę Szabelską.
2: Decyzji związanej z omawianymi zmianami, czyli powtórzę, likwidacją dwóch filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca, broni Katarzyna Stranskaja, radna Sejmiku Województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
12: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te dwie biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku, do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na pierwszym piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu. Jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około kilometra dwóch od obu bibliotek są dwie w pełni dostosowane. Jedna jest na pierwszym piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr, myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
2: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Tam, przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
12: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
2: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
13: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.
2: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń głównymi beneficjentami z naszego województwa miałyby być Włocławek, Toruń i Grudziądz, bo to tam prowadziłaby centralna magistrala kolejowa Północ łącząca Warszawę z Trójmiastem. Bydgoszcz nie znalazła się na trasie tej właśnie magistrali, co zaniepokoiło radnego sejmiku Marka Gralika.
14: W ogóle się cieszymy, że taki projekt powstał, dlatego że no jest nadzieja, że on będzie realizowany. To nie jest kwestia 2, 3 czy nawet 5 lat, ale dobrze, że tak jest, bo tak było w przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu. On powstał bardzo dawno temu, no i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
2: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
15: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę mimo wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyły województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
2: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolice naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej numer 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
13: Przypomnę, do tej pory przebieg ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste, jeżeli w 70 minut dojdziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w naszym nowym dokumencie.
2: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowaliśmy dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
13: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Za to generalnie nie ma takich obszarów, w których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć albo aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii całego rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd., itd. Więc takich zmiennych jest trochę w tym systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską nasze regionalne programy operacyjne. Teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne. No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
2: Walka regionów o unijne środki będzie zatem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą Kujawsko-Pomorskiemu na plus.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nawak, teraz zaproszę do wysłuchania Beaty Korzeniowskiej oraz jej gościa. Nasze studio odwiedził Tomasz Okoński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, a to w związku z pewnym ważnym działaniem realizowanym przez PCK. Zamieniam się w słuch.
16: PCK, Polski Czerwony Krzyż i mnóstwo nowych działań, które no, przez kilka najbliższych tygodni będą odbywać się w Bydgoszczy i w całym naszym województwie. Wszystko po to, by uczyć nas, jak zachować się w razie kryzysu, w razie zagrożenia.
17: Zgadza się, trwają i potrwają do końca listopada powszechne warsztaty ochrony ludności. To akcja realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W całym kraju te warsztaty prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża i są to rzeczy, o których my, mieszkańcy, można powiedzieć Polacy, bo to te warsztaty prowadzone są w całym kraju, czasami zapominamy, czasami nie wiemy, ale które odpukać, no niestety, mogą się przydać, szczególnie w tej sytuacji geopolitycznej trudnej, jaką mamy teraz. Warsztaty ochrony ludności to bezpłatne warsztaty dla wszystkich dorosłych Polaków, którzy oczywiście są chętni, żeby w nich wziąć udział, dotyczące tego, jak na przykład zachować się w sytuacji kryzysowej, wyłączenie prądu, blackout mamy i teraz co dalej robić, co powinniśmy mieć w szafce w kuchni, żeby się na takie sytuacje przygotować, co powinniśmy mieć na przykład w piwnicy, czy powinniśmy mieć jakąś żywność przygotowaną, lekarstwa, apteczkę, plecak ewakuacyjny, co w tym plecaku powinno się znaleźć, jak przeprowadzić pierwszą pomoc. Na przykład musimy się ewakuować ze swojego budynku i co zrobić i gdzie uciekać? To jest takie podstawowe pytanie, ale prawda jest taka, że większość z nas po prostu nie wie, co zrobić. No dobrze, musimy uciekać z budynku i co dalej? Oczywiście te sytuacje kryzysowe to nie musi być tylko wojna. To może być też na przykład zagrożenie budowlane na przykład samego budynku, może być jakaś powódź, może być jakaś inne niebezpieczeństwo, które spowoduje, że musimy uciekać, ale tak naprawdę większość z nas po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić. No dobrze, ale teraz na przykład mamy osoby starsze z niepełnosprawnościami w domu, leżące w łóżku. I co dalej? Dzwonimy na pogotowie, dzwonimy na policję, numer tam zapewne będzie na 100% zajęty. No i teraz co mamy z tymi osobami zrobić? Co zrobić na przykład ze zwierzętami domowymi, jeżeli ktoś ma gospodarstwo, ma na przykład, nie wiem, krowy, świnki, kurki i teraz, no co ma to zostawić? No przecież nie wie, na ile dni, tygodni będzie musiał się ewakuować. No i teraz pytanie, co powinien z tymi zwierzętami zrobić? Jak zabezpieczyć dom w momencie ewakuacji? Czyli tylko zamykamy go na zamek, wyłączamy gaz, wyłączamy na przykład wodę. O tym też mówimy na tych warsztatach. Więc ta część związana z ewakuacją jest omawiana. Mówimy też, jak reagować podczas pożaru, jak właśnie przygotować się do blackoutu, czyli wyłączenia prądu, jak walczyć z dezinformacją, jak przeprowadzić pierwszą pomoc. Kiedyś, wiele lat temu w szkole uczono takich na zajęciach właśnie elementów, jak zabandażować rękę, jak zatamować krwotok. No tego już teraz w szkołach nie ma i większość osób po prostu tego nie wie.
16: A nawet jak kiedyś się tego uczyło, to przez lata się zapomniało. Nie ćwiczymy tego po prostu.
17: Tak,
16: warto sobie przypomnieć.
17: Zgadza się, dlatego mówię, że niektórzy nie wiedzą, niektórzy nie pamiętają. I to są rzeczy, które warto odświeżyć, które warto poznać. Takie warsztaty, takie zajęcia trwają 8 godzin lekcyjnych, czyli 6 godzin zegarowych. I to są zajęcia czysto praktyczne. Przychodzi tutaj nasz instruktor z Polskiego Czerwonego Krzyża z całym sprzętem i pokazuje. Osoby ćwiczą na fantomach, ćwiczą na sztucznych takich gumowych rękach, które krwawią, tryska krew i oczywiście muszą tą krew zatamować. Mamy plecaki ewakuacyjne, gdzie to wszystkie elementy mamy i omawiamy poszczególne z nich, które z nich powinny się znaleźć. I te warsztaty są prowadzone od lipca, więc one już się zaczęły i będziemy je prowadzić aż do listopada, do końca listopada. Każdy może się zapisać. Wystarczy tak naprawdę do nas zadzwonić, do Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy i po prostu podać swoje dane i my, jak będziemy mieli pierwszy wolny termin, taką zbieramy grupę 15-osobową i oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Co ciekawe, te warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet byliśmy w szoku, bo bardzo dużo firm się zgłosiło, które chcą przeszkolić swoich pracowników i to wszystkich. Na przykład zdarzają się firmy, które wysyłają 60, 80, 100 osób na takie szkolenie i szkolimy wszystkich tak naprawdę. Wtedy możemy to szkolenie przeprowadzić u nas w Bydgoszczy na Warmińskiego 10 w naszej takiej salce szkoleniowej, albo możemy przyjechać na przykład do firmy. Jeżeli ktoś swoich pracowników, czy na przykład kadrę kierowniczą chciałby przeszkolić, no to my wtedy przyjeżdżamy do firmy bez względu na czas, bo możemy przyjechać przed południem, po południu lub w weekendy i takie szkolenie właśnie przeprowadzić. Szkolić chcą się nauczyciele, urzędnicy, pracownicy firm prywatnych, kadry kierownicze, rady osiedli, więc no tutaj zakres jest ogromny, ale mówię, jest to wiedza, która też interesuje wiele osób cywilnych, bo dzwonią do nas po prostu te zainteresowane, że fajne szkolenie, chciałabym przyjść, zobaczyć, jak to jest i wychodzą naprawdę zadowoleni, że poznali coś nowego w takiej bardzo przyjemnej, praktycznej formie, co im się po prostu może, ale odpukać oczywiście, może kiedyś tam przydać, więc są to warsztaty, które na pewno są przydatne, które każdemu z nas mogą się przydać, ale no, więc jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, to my naprawdę serdecznie zapraszamy.
16: Tak, ale mówisz, że do końca listopada. A jeśli tak ogromne zainteresowanie, to zdążycie tak, wszystkich na pewno przeszkolić, tych,
17: tak,
16: którzy
17: tak,
16: będą chcieli.
17: To znaczy, my jako Polski Czerwony Krzyż prowadzimy tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe PCK-i w całym kraju też oczywiście te szkolenia prowadzą. My już najwięcej mamy szkoleń oczywiście wpisanych już na wrzesień. No bo wiadomo, rozpoczyna się rok szkolny, teraz jest sezon urlopowy. Od września tych szkoleń jest po prostu najwięcej, ale mamy tak mniej więcej, że co 2-3 dni jedno, dwa szkolenia prowadzimy, więc w sumie równolegle czasami, więc no faktycznie jest to duże przedsięwzięcie, trenerów mam ponad 20, więc jest to do zrealizowania. Więc szanowni państwo, jeżeli chcielibyście tak, w takim szkoleniu, w takich warsztatach ochrony ludności wziąć udział, to bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj do nas można dzwonić w Bydgoszczy pod numer 52 322 55 68 322 55 68 lub można wysłać do nas maila na adres bydgoszcz@pck.pl. My wtedy zapiszemy państwa na najbliższy dostępny termin. Jeżeli nie będzie pasował, no to przenosimy na kolejny wolny termin, więc tak naprawdę zawsze, myślę, każda osoba znajdzie tutaj czas, aby w takich warsztatach wziąć udział. My ze swojej strony serdecznie zapraszamy. Do końca listopada takie warsztaty trwają, więc zapisać się na pewno można i każdy znajdzie ten czas, żeby jednak na takie warsztaty się zapisać.
16: I z tych aktualnych rzeczy, którymi w tej chwili najgoręcej się zajmujecie, coś jeszcze?
17: Tak, to znaczy to nie jest wszystko oczywiście. Z jednej strony warsztaty ochrony ludności, których chcemy przygotować na sytuacje kryzysowe, różne. Podkreślam, że to są różne sytuacje, bo my oczywiście mamy gdzieś tam z tyłu głowy tą wojnę, która gdzieś tam za naszymi granicami się toczy, ale mówimy w ogóle o sytuacjach kryzysowych, bo przecież była powódź niedawno na południu Polski i też tam osoby było trzeba ewakuować. W Hiszpanii mamy teraz pożary, które powodują, że wiele osób trzeba ewakuować ze swoich domów i te tematy, jak właśnie związane na przykład ze zwierzętami, z osobami starszymi, z zabezpieczeniem domów, to wszystko jest no, już przydatne. Ale faktycznie prowadzimy jeszcze fantastyczną akcję, która już realizowana jest kolejny rok. Wyprawka dla Żaka. Tak, mówię tak bardzo optymistycznie bo i z uśmiechem, bo to jest bardzo fajna akcja, w której pomagamy dzieciakom iść do szkoły, żeby przygotować je pod względem oczywiście plecaków, piórników, wszystkich rzeczy, które do szkoły są potrzebne. Czasami pojawiają się głosy, że oczywiście teraz są te dodatki dla dzieci i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, że są dzieci jeszcze, które mają trudną sytuację rodzinną związaną z różnych przyczyn. Mamy rodziny, gdzie na przykład babcia zajmuje się dwójką, trójką dzieci, bo rodzice zginęli na przykład w wypadku i no jednak takiej pani trudno tak tym dzieciom przygotować całą wyprawkę do szkoły. Są osoby, które naprawdę mają bardzo mało środków i nawet te środki, które otrzymują od państwa, one nie starczą na to, żeby dzieciom kupić strój, jakąś nową koszulkę czy książki do szkoły. Szczególnie, że te dzieci są w różnym wieku i mają różne potrzeby, więc my jako Polski Czerwony Krzyż takie faktycznie akcje realizujemy i pomagamy tym rodzinom, które mają największe potrzeby, takie pod względem właśnie szkoły dla dzieci i realizujemy już po raz kolejny wyprawkę dla Żaka. Akcja polega na tym, że zbieramy tak naprawdę wszystkie potrzebne przybory do szkoły, czyli piórniki, zeszyty, książki, długopisy, kredki, farbki, piórniki, ale też oczywiście plecaki, więc jeżeli macie państwo dostępne takie rzeczy, albo chcielibyście pomóc, to możecie je przynieść tutaj do nas na Warmińskiego 10. My to wszystko zbieramy, taką wielką paczkę i potem to wszystko wkładamy do plecaków, te wszystkie przybory, bloki, kredki i dajemy dzieciom. Dokładnie 27 sierpnia będziemy dzieciom wydawać tą wyprawkę. Więc dzieci te wszystkie prezenty dostaną 27 sierpnia, żeby już 1 września iść z nowymi rzeczami do szkoły. Więc te rzeczy można przynieść do nas na Warmińskiego 10. Będziemy też w sierpniu zbierać te w koszach w wybranych marketach. Będziemy ustawione, mieli duże kosze i do tych koszy każdy, jak ktoś będzie robił zakupy, nie wiem, kupi jeden zeszyt, to będzie mógł go wrzucić na przykład dla dzieci, które tego potrzebują. Tam będą też nasi wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża i będzie można takie rzeczy po prostu oddać dla potrzebujących. Więc 27 sierpnia wydajemy, ale cała akcja trwa tak naprawdę do połowy września, bo my jeszcze oczywiście będziemy zbierać pieniążki, które też można przelewać na nasze konto bankowe z dopiskiem oczywiście dla dzieci. Można w marketach też będzie pomagać. Natomiast jeszcze we wrześniu chcemy część tych rzeczy, które jeszcze będziemy zbierać, oczywiście przekazywać dzieciom, które jeszcze tego będą potrzebowały. Czyli 27 sierpnia robimy oficjalne przekazanie tych wszystkich plecaków. Natomiast 11 września zawsze robimy taką wielką akcję z podziękowaniem, czyli Podaruj Dzieciom Serce. To jest koncert charytatywny. To jest takie podziękowanie dla wszystkich, którzy pomagali. Czyli jeżeli na przykład firmy przekazują jakieś przybory szkolne, mieszkańcy, no to jest podziękowanie dla wszystkich darczyńców i zapraszamy właśnie tutaj zawsze na taki koncert charytatywny w Podzięce Podaruj Dzieciom Serce 11 września w hali Uczniczka, Immobile Uczniczka. Koncert w tym roku wystąpi z Kolim, więc serdecznie zapraszamy. Więc to jest takie podziękowanie od PCK dla wszystkich po prostu darczyńców. Ale dzieci się cieszą, bo my jak dajemy te plecaki, to te dzieci są szczęśliwe, bo proszę mi wierzyć, że dla niektórych to może być naprawdę trudno pojęte, ale że są dzieci, które jeżeli dostaną nawet nowy piórnik, czy nowy długopis, kredkę, one się cieszą, jakby naprawdę wygrały los na loterii. I czasami to jest trudne do pojęcia, ale są naprawdę, proszę mi wierzyć, takie domy, takie rodziny, które tego potrzebują i dla nich nawet taki najmniejszy dar w postaci nawet nowego plecaczka, bo dziecko na przykład już od lat nosi plecak po bracie, po siostrze, a tu dostaje coś nowego i oni się naprawdę bardzo, bardzo cieszą, więc my te rzeczy przekazujemy i więc jeżeli Państwo chcielibyście przekazać jakieś takie dary właśnie, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jak zawsze potrzebujemy oczywiście pierniki, książki, długopisy, kredki, farbki, bloki rysunkowe, plecaki. Więc serdecznie zapraszamy na Warmińskiego 10. Możecie takie paczki przekazywać, a my na pewno przekażemy to dalej. Proszę mi wierzyć, dzieci będą przeszczęśliwe. Wyprawka dla Żaka cały czas trwa.
16: A ile takich paczek planujecie przygotować?
17: W tamtym roku założyliśmy, że 1000 takich wyprawek przygotujemy. W tamtym roku udało nam się pobić ten rekord, bo przygotowaliśmy ich 1500 takich wyprawek, więc liczymy, że w tym roku ten rekord uda nam się pobić. W sumie naprawdę już przez lata tej akcji ogólnopolskiej setki tysięcy dzieci dostały już tą pomoc, więc to jest bardzo fajna inicjatywa i średnio zakładamy, że tak 1000-1200 średnio wydajemy tych wyprawek dla Żaka, czyli każde dziecko dostaje jakiś plecak pełen, wypełniony po brzegi tymi wszystkimi rzeczami do szkoły, ale mówię, no w tamtym roku udało nam się ten rekord pobić, bo 1500, więc jeżeli w tym roku pobijemy, na pewno będziemy przeszczęśliwi, więc szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Warmińskiego 10 do PCK. Można takie dary fantastyczne dla dzieciaków cały czas przynosić.
16: Okej.
17: Okay. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo. Wiesz co? Dobra, czekaj, ja sobie to zastąpię.
2: Z Tomaszem Okońskim, dyrektorem bydgoskiego PCK, rozmawiała niezastąpiona Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A czas naszego spotkania właśnie dobiegł końca, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak uprzejmie podziękować i zaprosić na za tydzień. Ja tutaj będę z kolejnymi ciekawymi tematami. Mam nadzieję, że i wy się zjawicie. Gustaw Nowak, kłaniam się i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8.
12: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu. Odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
12: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
14: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
12: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy No nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę. Radio Złote Przeboje. Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegół w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi. Z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia, swoje zdjęcia, ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej. Inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny, ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: Polski poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10

0: 99. Szczegóły na shell.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Zaraz wracam.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Reklama.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

0: 8.30 prawie na zegarach Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których wokale wykonywały różne osoby. No jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła. Wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

taką serię z kobietami mamy w Radiu Złote Przeboje. Celine Dion przed chwilą śpiewała, teraz Edyta Górniak kończy, a w naszych wiadomościach o 9:00 Agnieszka Trajanowska-Bis opowie, jak poszło Idze Świątek na wielkoszlemowym US Open. Zostańcie z nami.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz. Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
3: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
4: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
3: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
5: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
3: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Chmury teraz nad Mazowszem, przelotne opady mogą tu powrócić, pokropi też na Podlasiu. Tam do 17 stopni, czyli podobnie jak w Koszalinie i Lublinie. 19 w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, do 20 we Wrocławiu. Tam najwięcej słońca. Nie wyrzucajcie rolek tekturowych po papierze, one mogą się przydać. Szczegóły niebawem. Wpadniemy też na urodzinowe przyjęcie Freddiego Mercurego. Kasper Sosnowski, witam i gram tak.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje. Teraz kolejny, którego już z nami nie ma, ale przyjęcia urodzinowe ma wyprawione co roku w Montreux, tam gdzie jest pomnik Freddiego Mercury'ego, bo o nim mowa. Gdyby żył wczoraj, świętowałby 80. No i jego fani mieli szansę spotkać się w Montreux właśnie, zobaczyć niepublikowane wywiady i nagrania z występów, spotkać się z Peterem Freestonem, to jest był osobisty asystent Freddiego Mercury'ego i był także na tym przyjęciu inżynier dźwięku i współproducent Queen Justin Smith. A do tego były też zespoły grające muzykę Queen i różne pamiątki po zespole były. I taka impreza co roku, że fani się spotykają. A przy okazji można sobie pospacerować po Montreux, czyli mieście, którym Freddie Mercury zawsze się zachwycał. No to u nas oczywiście Queen, I Want You Back Free.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: Złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza Miasto Bydgoszcz.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Sofia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
1: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełański. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pełnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
2: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
2: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
3: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
1: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju, po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę, na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamień i aksamit.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krosz kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cyproliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Może jasna maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

kolejna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam, a za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
6: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
7: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
6: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
5: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Dorożała zdymisjonowany.
8: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
5: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
8: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
5: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
9: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
5: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze Złotymi Przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kombi.

idealny kawałek na to niedzielne, sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Na do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy. Cały

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pau w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Fitopatra.
1: Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Well,

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Minutę po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania, jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata. No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: No to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajm.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: O, świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: jest super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą, słuchajcie, bardzo uważnie radia. Złote przeboje do 16.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym. Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 10 minut będzie 14, to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złoto Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, a dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyźnie, na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru,

0: Stres zagłusza Twój spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Kaufland jest fresh!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie, no my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Cher.

0: Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged but Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15. Ja już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
13: Ja uważam, że to była pomyłka.
14: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
13: Ale że zrobili, jak zrobili.
14: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
12: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
14: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
15: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
14: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
15: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo bardzo mocne.
14: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
12: Bezpośrednio po meczu o 3 miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju. Gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. Trzy minuty po godzinie 15:00. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze, możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Don't she?

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.

0: Lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz
1: wracam. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma, ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz, co spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą, małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę? Na na na na na na na na na na na
0: na na na na
1: czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc spędzi o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Koźdrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Modern Talking.

0: was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'etek miałem. Spice Girls Viva Forever w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny!
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
3: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
2: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Sonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
4: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
2: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
7: Pogoda. Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
6: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Dzień dobry. Niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, m.in. Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w radiu Złote Przeboje, zespół Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: Zony Popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
1: torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. Na teraz, teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Jaki to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. Taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża, Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie,
0: nie. W świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl?
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Reklama. It's so-

się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
13: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
12: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. Jutro bez deszczu.
14: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Jak dobrze naładować baterię przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Aha, na proszę Państwa, za miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: zgodny i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej! Już jesteśmy!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
6: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwieczniać to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz Bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak?
2: Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na samej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi. Tak.
0: W Lubinie
2: też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, Bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc
0: tak,
2: do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice, no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo przyjechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona idziemy tam razem.
0: No to już, no to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Może jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.

0: kilka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
12: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
11: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju odśnienia w życiu i one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: Albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboja, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kanału.

Gabriela pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: No kto, no wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
23: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
24: Jagodzianka się ceni.
23: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
25: O, pyszne!
0: pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
25: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

Ja powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multiinstrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast 6 muzyków album pod tytułem 4 nagrało 4 muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
21: Desnoran?
20: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
21: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
23: Po Desnoranie znika chrapanie.
24: Aflofarm.
25: Pan Rębiszewski?
26: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
27: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Reklama.
29: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Ostalmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, o dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochani, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmonia.bydgoszcz.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, na proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Gustaw Nowak, cześć, dzień dobry, kłaniam się po wakacyjnej przerwie i zapraszam. Dobrze się znowu słyszeć, mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy wypoczęci, bateryjki mamy naładowane i szykujemy się na jesień. Warto uzupełnić zapas herbatki, wyprać ulubiony kocyk i wyposażyć się w kilka dobrych książek. Choć są i tacy, dla których lepsze będzie kilkadziesiąt. Ach, może jeszcze powiem, co u mnie działo się w wakacje. Trochę pojeździłem, byłem na kilku świetnych koncertach, spacerowałem plażą w Kołobrzegu, zaliczyłem kilka wschodów słońca i naprawdę sporo podróżowałem na rowerze. Były też oczywiście spacery po Bydgoszczy, zajrzałem do kilku dawno nieodwiedzanych przeze mnie miejsc i poczytałem nieco o historii naszego miasta. Mam nadzieję, że Wam wakacje też minęły co najmniej dobrze. A o czym powiemy sobie dziś? Przygotowałem wiele ciekawego. Odwiedzimy m.in. bydgoską światłownię, gdzie zapytałem o aktualności. Zajrzymy też do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie tematów, również tych bydgoskich, będzie bez liku. A to zmiany w sieci bibliotek, a to kolej szybkich prędkości, a to pewien ciekawy projekt startujący na UMK, w którym udział wezmą także badacze z Bydgoszczy. Zaproszę też do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża, który w Bydgoszczy robi dużo ważnego. To co, startujemy.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: A na początek, i chciałbym, by było to nową tradycją, zaproszę do wysłuchania przeglądu wydarzeń tygodnia. Tak, będziemy od niego zaczynać. O czym Beata Korzeniowska informowała w serwisach informacyjnych w ostatnich dniach? Posłuchajmy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedni chętnie, inni ciut mniej, ale wszyscy wrócili do bydgoskich szkół. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny.
6: Cieszysz się z powrotu do szkoły?
7: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
6: Żadnych plusów?
7: No w stołówce jest dobre jedzenie.
5: A po kilku miesiącach nauki w tymczasowej siedzibie uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy wrócili do siedziby przy Gajowej. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku, zmieniło się w zasadzie wszystko od instalacji przez okna i drzwi po wnętrza. W budynku znalazło się też miejsce na szkolną siłownię. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Jak ustalił Fakt, Marek Z. usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie. Ekolodzy, społecznicy i część mieszkańców domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Buldożery ma powstrzymać maleńki ślimak, który żyje w tym miejscu, a jest pod ścisłą ochroną, mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia Modrze, które wczoraj na Starym Rynku zorganizowało ekoprotest.
8: Ten teren powinien być dobrym przykładem na to, jak przyroda powinna być traktowana w mieście.
5: Choć większość Placu Wolności jest już otwarta, termin zakończenia robót znowu się wydłużył. Plac miał być gotowy rok temu, ale będzie gotowy za miesiąc. Ukradł 139 pierścionków, wartych niemal 160 tysięcy złotych. Jest już w areszcie. Chodzi o 31-latka z Włocławka, który w połowie sierpnia miał okraść salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Su-22 wyjechał z Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 pożegnały go z sentymentem. To pierwszy ze sprzedanych przez bydgoskie zakłady kadłubów myśliwsko-bombowych. UZL zdecydowały się wystawić na licytację samoloty tego typu, pozbawione wszystkich cech użytkowych. Cztery kadłuby poszły w sumie za ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie szpitala Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Jesienią z obiektu zaczną korzystać studenci. W centrum będzie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie, w razie nagłego bólu zęba, pomoc uzyskamy w Dobrczu. Teraz kolej szybkich prędkości, która ma pojechać przez Toruń. Tak zakłada plan Ministerstwa Infrastruktury, a chodzi o magistralę północ łączącą Warszawę z Trójmiastem. Pomysł nie uwzględnia Bydgoszczy. W sprawie interweniował już wojewoda Michał Sztybel.
6: Ja liczę mimo wszystko na zmiany, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
5: Są jeszcze miejsca dla maluchów w nowym miejskim żłobku na Gajowej. Mówi Agnieszka Szulc, dyrektor miejskich żłobków.
9: Obiekt oferuje 8 dużych sal, nowocześnie wyposażonych.
5: I jeszcze ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 8 września przywrócony zostanie przejazd ulicą Inowrocławską od Skorupki do Biedaszkowo, ale zamknięty zostanie odcinek od Lidla do Skorupki. Zmieni się też trasa przejazdu linii autobusowych 64, 69, 89 i 32N. Są bratki ukryte w zakamarkach i uliczki Bydgoszczy, a wszystko baśniowe i kolorowe. Tak wygląda kalendarz stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego i wydawnictwo Pejzaż. Kalendarz będzie do nabycia już w październiku w bydgoskich księgarniach czy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
4: Dziękujemy, Beacie. Sam jestem ciekaw tej baśniowej Bydgoszczy, więc chyba się po kalendarz wybiorę.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: A teraz zapraszam do miejsca wyjątkowego, magicznego i bardzo ważnego. Miejsca, które przez wiele osób na pewno jest kojarzone i które ma swoje stałe miejsce w wielu sercach. Chodzi o siedzibę Fundacji Światłownia, w której panuje niepowtarzalna atmosfera i w której dzieje się wiele. W planach są m.in. koncerty, ale też premiera filmowa oraz premiera książkowa. To dowód na to, że Światłownia inspiruje, ale też uczy i niesie radość. O szczegóły tego, co przed nami, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
10: Gustaw Nowak, jeśli szukacie planów na kolejne tygodnie, no to być może usłyszycie teraz coś dla siebie, no bo przyszedłem do Fundacji Światłownia przy ulicy Świętej Trójcy 15, gdzie spotkam się z Grzegorzem Dudzińskim, właśnie przede mną siedzącym. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No właśnie, zapytam o to, co tutaj planujecie, jakie są wasze największe plany i jakie są wasze oczka w głowie. No dobra, no to co przed nami?
11: No, w zasadzie od 14 lat, bo tyle czasu istnieje Światłownia w Bydgoszczy przy Świętej Trójcy 15.
10: Piesek w tyle nie może się doczekać.
11: To oczkiem w głowie cały czas są oczywiście nasze koncerty muzyczne. Tutaj występują głównie ludzie z kręgu Krainy Łagodności. Pojawia się też blues, pojawiają się szanty, jazz czasami. W każdym razie jest jeden wspólny mianownik. Ci ludzie, którzy u nas występują, muszą mieć coś do powiedzenia. Co tydzień, w każdy piątek, godzina 18, często też w soboty, ponieważ no już tych piątków jest za mało, także jeżeli ktoś koniecznie chce wystąpić, to przesuwamy go na sobotę.
10: To gdzie od razu zapytam, możemy znaleźć rozkład koncertów, które nas czekają?
11: Dokładny rozkład koncertów znajdziecie na naszej stronie internetowej światłownia.eu.
10: To jeśli chodzi o koncerty, ale słyszałem, że jeszcze nad czymś pracujecie.
11: No, dzieje się wokół Światłowni bardzo dużo. Otóż kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie reżyser, doktorant z łódzkiej filmówki, Michał Wojtasik, i zaproponował, że on chce zrobić film dokumentalny o Światłowni, o mnie, o innych niewidomych, i chciałby potraktować ten film jako wstęp do czegoś większego, czyli obecnie ma powstać taka jakby krótsza wersja tego filmu z takim przekierowaniem, że jeżeli znajdzie sponsorów, to stworzy właśnie w oparciu o ten materiał, o dodatkowe jakieś dokrętki, pełnometrażowy, duży film dokumentalny z wejściem do kin.
10: Rewelacja, a jak pan na to zareagował?
11: No oczywiście wow. Jak mogę zareagować?
10: To jest niektórzy się wstydzą, mówią, nie. Gdzie tam ja, gdzie tam.
11: Jak ja się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. A generalnie chodzi o to, żeby jeżeli o Światłowni będzie się mówiło więcej, to będziemy mieli większą szansę na normalne funkcjonowanie. Także ja tutaj nie mam absolutnie żadnych oporów.
10: No i pochwalam taką postawę. ciekawe.
11: Także no właśnie reżyser Wojtasik był na organizowanym przez nas 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło Wciąż Bije. Tam sporo nagrał. Potem przyjechał też do mnie do domu, gdzie przegonił mnie trochę, bo tam musiałem i herbatę sobie przygotować, i grzankę zrobić w piekarniku, i trochę powiercić wiertarką, trochę popiłować. Zdradził mi tyle, że po prostu te wszystkie rzeczy, które robiłem, on będzie chciał wykorzystać w formie takiego takiej próby jakby dla widzów, takiego eksperymentu trochę. 31 sierpnia w warszawskim kinie Illusion właśnie będzie pokaz taki przedpremierowy fragmentów tego filmu o światłowni, i jednocześnie reżyser zaprosi na scenę kilku widzów, no i tam będą stanowiska, na przykład do zrobienia grzanki, do wiercenia, do, nie wiem, piłowania, czy do przygotowania herbaty, i nagle zgaśnie światło i każe tym widzom to robić. Także
10: no ja tutaj stwierdzę...
11: Może być film katastroficzny.
10: No ja powiem, że tutaj radiowa kotara opadła, no bo pan mówi o 31 sierpnia, my to jeszcze w sierpniu rzeczywiście nagrywamy, ale kiedy to będzie emitowane, to już będzie wrzesień i pewnie będziemy po tym wydarzeniu, dlatego już teraz życzę po prostu powodzenia, żeby to było no ciekawe przeżycie. No
11: to może być film katastroficzny, bo to jest kwestia tego filmu. Natomiast też zmobilizowałem się w końcu i napisałem do końca książkę właśnie o światłowni pod tytułem Niewidzialne linie światłowni. Jest to książka w zasadzie złożona z takich trzech części. Jest tam moja historia utraty wzroku, są historie niewidzialnej linii, czyli telefonu zaufania dla osób tracących wzrok, i jest trzecia część, w której zawarłem różnego typu artykuły, czy felietony, czy posty nawet rozbudowane na temat osób niewidomych. Chodzi o to, żeby ta książka była jakby takim pomostem pomiędzy światem osób widzących i światem osób niewidomych.
10: A długo ten tekst dojrzewał?
11: To już było w zasadzie gotowe, bo ja te rozmowy z niewidzialnej linii, no, niewidzialna linia generalnie jest to telefon zaufania dla osób tracących wzrok, na numer 509-76-7689 można zadzwonić o każdej porze i porozmawiać o tym, że na przykład, że się traci wzrok, o wszystkich konsekwencjach. To są bardzo trudne rozmowy,
10: ale bardzo potrzebne.
11: Czasami trwają po kilka godzin. I to już całe moje otoczenie wie, że jak mam taki telefon, to my możemy gdzieś się wybierać akurat na spacer czy coś. Ja się wyłączam całkowicie i oni muszą wyjść, po prostu zostawić mnie w spokoju. Ja wtedy rozmawiam z tą osobą, która właśnie potrzebuje tego kontaktu. Także te historie tych ludzi, oczywiście bez żadnych danych umożliwiających rozpoznanie, to już od lat opisywałem na Facebooku, czyli kwestią było tylko spisanie tego wszystkiego, poprawienie, redakcja, dopisanie mojej części i zebranie w tych ciekawszych materiałów na temat niewidomych.
10: Ale dlaczego ta książka się ukaże? Dlaczego postanowił pan napisać ją i wydać?
11: Chodzi o to, żeby osoby widzące w większym stopniu mogły zrozumieć niewidomych, co jest dla nich ważne, co jest dla nich najważniejsze, co jest niedopuszczalne wobec niewidomych, jak możemy funkcjonować, że niewidomi to normalni ludzie, tylko że bez wzroku, bo paradoksalnie okazuje się, że nie jest to taka oczywistość. Ja często, jak idę na przykład do urzędu z przewodniczką na przykład, no to urzędnik na przykład potrafi się zwracać do mojej przewodniczki, a nie do mnie. A przecież ja przyszedłem w swojej sprawie, nie? Czy generalnie sam początek czegoś takiego jak instrukcja obsługi niewidomego, bo prowadzimy taką instrukcję w szkołach, szkole w ten sposób urzędników, policjantów, strażników miejskich. No i generalnie takie szkolenie polega na tym, że mówię o tym, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. A wszystko się wzięło z jednej sytuacji, że wiele lat temu poszedłem do jednego z bydgoskich urzędów. Przez litość nie powiem, do którego. Nie miałem wtedy jeszcze psa przewodnika, także sam trafiłem przed biurko urzędnika i słyszę, że ten urzędnik tak wierci się w tym krześle, no bo to niewidomy ciągle to słyszy. Nie wie, co powiedzieć, w końcu wydukał. Wie pan, no ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? Ja się zacząłem śmiać wtedy i równie głupio odpowiedziałem: tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie.
10: On dopiero i tak wtedy... też zrobił?
11: Nie, on dopiero wtedy zrozumiał, że palnął głupotę, a ja zrozumiałem, że coś jest nie w porządku na tym styku świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że dopóki nie będziemy wzajemnie siebie rozumieć, no to nie będzie dobrze.
4: Do rozmowy z Grzegorzem Dudzińskim wrócimy za moment.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Muszę zadać takie prozaiczne pytanie, które często jako osobie widzącej mi się nasuwa przy skrzyżowaniach gęstych w Bydgoszczy. Aha. Kiedy z różnych sygnalizatorów docierają do mnie różne pikania. Czy wam, osobom niewidomym, te pikania cokolwiek podpowiadają, czy to też jest chaotyczne?
11: Zależy, o które skrzyżowanie chodzi, zależy, o jakie rozwiązanie techniczne chodzi. Bo są skrzyżowania, na których klikacze, bo o nich mówimy, działają bez zarzutu. Ja słyszę po prostu w momencie, kiedy zaczyna się to klikanie, że mam zielone światło, mogę iść spokojnie, bezpiecznie na drugą stronę ulicy. O, i tutaj przy okazji, bo tak...
10: Musiałem zadać to pytanie, nie, bo zawsze mnie to ciekawiło.
11: Bardzo fajnie, bo dobre rozwiązania trzeba pochwalać. Także ja pochwalę przy okazji toruńskie rozwiązania. W Bydgoszczy są tylko klikacze, które się pojawiają przy okazji zielonego światła. Natomiast w Toruniu jest genialne i bardzo proste rozwiązanie, że oprócz tych klikaczy na zielone światło, to jest jeszcze tak zwany sygnał oczekujący. Czyli po prostu niewidomy, zbliżając się do przejścia, ma taki sygnał, gdzie to przejście się znajduje. Genialna sprawa, bardzo fajna, bardzo pomocna dla niewidomych. I tak samo w Toruniu też jest przycisk, który jak się naciśnie, to można wysłuchać, jaki tramwaj na przykład, czy autobus podjedzie.
10: Jest coś takiego.
11: U nas jest tylko wyświetlacz. Z tego wyświetlacza za dużo nie zobaczę.
10: To od razu się dowiadujemy. Być może słucha nas jakiś urzędnik bydgoski. Jeśli ktoś chciałby właśnie konsultacji, jakie rozwiązania są potrzebne, no to tutaj do światłowni może podejść.
11: Jeszcze jedno, są tak zwane rowki prowadzące. To są i w Toruniu, i w Bydgoszczy.
10: Tak, dosyć powszechnie już.
11: Tak, tylko że no, nie jest to jeszcze tak bardzo dobrze rozwiązane. Świetne rozwiązanie tych rowków jest na przykład w Warszawie. Tam od dworca centralnego praktycznie przez całe Jerozolimskie można przejść na Nowy Świat, właśnie trzymając laskę w tym rowku prowadzącym. Genialna sprawa, bardzo ułatwia poruszanie. Ale no cóż, takie wykonanie takiego rowka kosztuje i często wykonawca, który jest zmuszony przez prawo budowlane do zamieszczenia takiego rowka, idzie kompletnie na skróty, bo na przykład niedaleko stąd, kilkaset metrów, na skrzyżowaniu Kordeckiego i Fosza, są takie genialne rowki, które od skrzyżowania prowadzą ni mniej, ni więcej tylko na trawnik. Także no, ja chodząc z ramenem, to mogę przyjąć, że wykonawca pomyślał o psie przewodniku, żeby się tam wysikał, no ale to oczywiście taki głupi żart, natomiast w żadnej mierze nie rozwiązuje to problemów niewidomych, bo ten robek powinien iść wzdłuż chodnika.
10: Jak najbardziej. Mam nadzieję, że tych absurdów będzie jak najmniej i mam nadzieję, że urzędnicy będą tutaj mimo wszystko zaglądać i podpytywać się, jakie rozwiązania będą właściwe.
11: Jeżeli chodzi o kolejne rozwiązania, są takie płytki specjalne z wypustkami, które zaznaczają początek przejścia dla pieszych. Dla niedowidzących one mają jakiś specyficzny kolor, żółty. Natomiast niewidomi powinni je wyczuwać stopą, właśnie poprzez to, że są te wypustki. Tutaj na przykład na rondzie grunwaldzkim te wypustki są kompletnie niebeczowalne, bo są takie małe po prostu te wypustki. Świetnym rozwiązaniem są wypustki na dworcu głównym. Tam po prostu wykonawca zadbał o to, żeby te wypustki były duże, wyczuwalne i przez to zapewniały bezpieczeństwo niewidomym. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej inspekcji z Polskiego Związku Niewidomych, inspekcji podczas odbioru wagonów PESY. Całkowity przypadek. Ja jechałem z projektem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a ta inspekcja chodziła po wagonach i oceniała te nowe wagony PESY. Szlak mnie trafił, jak jedyna niewidoma w tym gronie po prostu usiadła sobie w fotelu i do końca tej inspekcji tam siedziała. Natomiast cała reszta, czyli osoby niedowidzące, chodziły i oceniały rozwiązanie dla niewidomych. I przez to na przykład, nie wiem, w wagonach PESY drzwi, które mogłyby się otwierać automatycznie, jeżeli ktoś idzie, to one się otwierają na specjalny przycisk, no, który trzeba znaleźć i o którym trzeba wiedzieć. Absurdalne rozwiązania, no ale niestety sami niewidomi jakby zgodzili się na to, nie uczestnicząc.
10: Też czasami w pociągach słyszę takie komunikaty, drzwi otwierają się z prawej strony albo z lewej strony, ale często tych komunikatów brakuje na przykład i wy wtedy musicie zgadywać troszkę.
11: No tak, tak. To...
10: Bo te drzwi też są przecież na przycisk.
11: No. Kierowcy, powiedzmy, jeżdżąc czy po Bydgoszczy, czy po innym mieście, no, wyłączają tak zwaną gadaczkę. No ja się trochę nie dziwię, bo przez 8 godzin wysłuchiwać jednostajnego głosu, który tam oznajmia wszystko o przystankach. No ale dla nas to jest niestety potrzebne. Zresztą dla nas, no nie tylko dla niewidomych, bo dla osób starszych z jakimiś tam niepełnosprawnościami też to jest przydatne przecież.
10: Jasne. Dobrze, to dopytam jeszcze o temat książki, aha, bo o tych sprawach właśnie dotyczących życia w mieście jako osoba niewidoma, no podejrzewam, moglibyśmy cały dzień mówić, a jeszcze byśmy tematu nie wyczerpali. Ale być może jakimś przybliżeniem tych spraw właśnie będzie książka, która kiedy będzie miała swoją premierę?
11: Rozmawiałem z wydawcą, bo książka jest już w korekcie w tej chwili. Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu wyjdzie na rynek. I też w połowie września ruszą prace związane z audiobookiem, bo powstanie audiobook tej książki. Lektorką będzie Ewa Dąbrowska, dziennikarka, no, a całą resztę, czyli nagranie, montaż, oprawę muzyczną, no, zrobimy tutaj w Światłowni.
10: To nie mogę się doczekać i podejrzewam, że premiera tej książki też tutaj w Światłowni.
11: No, na pewno, na pewno.
10: Postaram się przybyć, a jak nie, to porozmawiamy tuż po premierze. No i co, do usłyszenia w takim razie.
11: No, przy okazji taki mały instruktaż. Niewidomemu jak najbardziej można powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, bo to są najlepsze życzenia na świecie.
10: Dobra, no to powiem, chociaż w radiu zazwyczaj mówię do usłyszenia, ale ten jeden wyjątek niech będzie. Do zobaczenia w takim razie w Światłowni. Z Grzegorzem Dudzińskim rozmawiałem. Gustaw Nowak, do usłyszenia. A dodam jeszcze bardzo ważną informację, która dotarła do mnie już po nagraniu rozmowy z Grzegorzem. Otóż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchomiło zbiórkę dla Grzegorza Dudzińskiego. Celem jest zakup nowego telefonu, między innymi do obsługi niewidzialnej linii wsparcia. Zebrane środki pomogą też w wydaniu książki oraz przysłużą się działalności Fundacji Światłownia. Zbiórka trwa na platformie Fundatores pod hasłem Wsparcie dla niewidzącego dziennikarza Grzegorza Dudzińskiego.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
10: A teraz zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przyjrzałem się kilku sprawom. Po pierwsze, spotkałem się z uczestnikami 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. W jego ramach młodzi ludzie także z Bydgoszczy uczyli się między innymi skutecznej pracy zespołowej czy prowadzenia debat publicznych. Oto co mieli mi do powiedzenia.
12: Nikodem Rutkowski. Dlaczego? Bo chciałem rozwijać swoje zainteresowania, chciałem pogłębić to, w czym czułem swoje braki, czyli w przemowach przed ludźmi, przed wystąpieniami różnego rodzaju i głównie dlatego. Najciekawsze są spotkania z ludźmi, z doktorami, z ludźmi wykształconymi, którzy chcą naprawdę z wielką pasją i zaangażowaniem przekazać nam swoją wiedzę. Dało mi, duże podbudowanie dla młodego człowieka, że może rozmawiać z ludźmi wykształconymi, dużo starszymi od siebie, i jest to pokazanie, takie otwarcie bram dla młodego człowieka, że świat ten, no tak naprawdę jesteśmy teraz w Urzędzie na Marszałkowskim, czyli świat taki dość polityczny, poważny, jest otwarty dla młodego człowieka i trzeba tylko wykonać ruch, żeby w nim się stawić. Przez ten miesiąc, przez te 5-6 spotkań, przez różne wolontariaty, na których byliśmy razem, dobrze się poznaliśmy i naprawdę grupa jest świetna.
13: Nazywam się Maja Butrykowska. Później właśnie stawia na rozwój.

0: chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne, bo uczniowie też rozumieją stres i problemy wynikające z tych wszystkich problemów.
1: W Urzędzie Marszałkowskim dopytałem też o projekt uczelnianego interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, który wystartował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odpowiada on na współczesne wyzwania i problemy, a będzie realizowany również w Bydgoszczy. Pytanie, na które postara się odpowiedzieć, brzmi: jak nowe technologie zmieniają nasze życie i relacje z innymi? A tu pojawiają się oczywiście szanse, jak i zagrożenia, mówi doktor habilitowany Radosław Sojak.
2: To jest projekt parasolowy, w związku z tym badania są już prowadzone. One są prowadzone na kilku wydziałach. Prowadzą je z jednej strony nasi teologowie, z drugiej strony nasi prawnicy. Zaangażowani są w to bardzo socjologowie.
3: Czy w ten projekt będzie też włączone Kolegium Medicum?
2: Tak, na tyle, na ile Kolegium Medicum jest włączane w projekty uniwersyteckie, a jest włączane, oczywiście będzie do tego zaproszone. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nam zależy na analizowaniu tych kosztów takich, powiedziałbym, miękkich. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, medycy mają swoje bardzo jasne i bardzo restrykcyjne procedury dotyczące tego, jak to jest wszystko testowane i sprawdzane, więc myślę, że może nie tyle sama medycyna, nauki o zdrowiu znajdą tutaj na pewno miejsce. To jest taki bardzo silny nurt refleksji, pokazującej, że bardzo często społeczeństwa, relacje międzyludzkie, nasza psychologia nie nadąża przede wszystkim za tempem zmian technologicznych. W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy. My tego nie mamy jako państwo. W związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi, jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych, tego rodzaju refleksja przynajmniej była, żeby ona się pojawiła, żeby nie było tak, że my będziemy mądrzy po szkodzie, najpierw wejdziemy jak w masło w nowe technologie, a potem się okaże, że będziemy się zastanawiali, w jaki sposób wykonać ograniczenia strat wśród młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo to dotyczy również seniorów w kontekście innych być może zmian technologicznych. Socjologowie starają się robić badania na grupach reprezentatywnych dla populacji. Prawnicy robią oczywiście analizę skutków wprowadzenia regulacji prawnych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili takiego dosyć dużego badania dotyczącego tego, w jaki sposób osoby wierzące i kapłani, czy osoby konsekrowane postrzegają relacje między wiarą a nauką. To napięcie też rośnie, też staje się jednym z takich istotnych podziałów społecznych, zwłaszcza w przestrzeni znowu cyfrowej.
1: Kierownikiem Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie jest ksiądz profesor Piotr Roszak.
4: Porozumienie próbuje zgłębiać, jak zmieniają nas technologie, jak włączają się w procesy decyzyjne, jak wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów, projektowania własnej przyszłości, ale także jak zapobiegać pewnym niechcianym formom interwencji dotyczącym dezinformacji, malinformacji. I w naszym interdyscyplinarnym zespole z prawnikami, socjologami, teologami zastanawiamy się, jak człowiek się zmienia przez to, że dopuszcza coraz więcej technologii. I przede wszystkim nam zależy na tym, abyśmy potrafili pokazać, w którym miejscu powinna być technologia, bo to, że jest obecna, to jest oczywiste i będzie. Natomiast jest ważne, w którym momencie dopuszczamy ją do podejmowania wraz z nami decyzji.
1: Jednym z ważnych elementów, którym zajmie się centrum, ma być też niestety wciąż obecne zjawisko hejtu. Nie sądzę, że uda się znaleźć na nie lek, ale jakakolwiek poprawa w tym aspekcie będzie na wagę złota. A za chwilę wracam, zostaniemy jednak w Urzędzie Marszałkowskim.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, mamy wrzesień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co działo się jeszcze w czerwcu. Wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Bardzo ciekawa sesja z punktu widzenia Bydgoszczy. Poruszono na niej ważne tematy związane m.in. z koleją. Do tego jeszcze dojdę. Było też o strategii rozwoju województwa, o tym też będzie, ale także, i od tego zacznę, o bydgoskim.

0: i sieci bibliotek. Okazuje się bowiem, że dwie filie wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej, której organem prowadzącym jest właśnie województwo, zostały przeznaczone do likwidacji. Chodzi o dwa obiekty, które zdecydowanie nie przynoszą chluby miastu i wyjścia są dwa. Albo kosztowny generalny remont, albo rzeczona likwidacja. Padło na to drugie, co, jak mówi radny sejmiku Jarosław Wenderlich, miało spotkać się z oburzeniem wielu mieszkanek i mieszkańców. Posłuchajmy.
1: No już w ubiegłym roku Rada Osiedla Wyżyny wnioskowała o remont budynku na Wyżynach. Radni osiedlowi twierdzą, że nie dostali w tym zakresie odpowiedzi, a budynek na Wzgórzu Wolności jest na parterze. No to przerobienie go to nie jest żaden praktycznie problem. I co należy podkreślić, z tych budynków korzysta głównie młodzież i dzieci. Osiedlowi radni wskazują, że w okresie wakacyjnym, gdy zamknięta jest szkoła podstawowa, to właśnie na Wzgórzu Wolności dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki. To są, pamiętajmy, które znajdują się na terenie blokowisk. Blokowiska często są swego rodzaju pustyniami kulturalnymi. Powinniśmy pamiętać, że tutaj nie zawsze powinien decydować pieniądz, powinien decydować tylko także czynnik rozwoju w jakiś sposób, rozwoju czytelnictwa, rozwoju kulturalnego. Nie ma cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0. Ja jak byłem, pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzaliśmy te programy. Do tej pory bibliotekarze, różne środowiska związane z księgarstwem, no wnioskują, żeby w końcu ten program został przyjęty. Więc nawet tak, nie ma po pierwsze programu, po drugie zamykamy filię bibliotek. To wszystko prowadzi do jednego, że liczba czytelników będzie spadała, a będzie to dodatkowy utrudniony dostęp do czytelnictwa dla najuboższych, dla dzieci. Ja mam korespondencję z rad osiedli, rozmawiałem z przewodniczącymi rad osiedli, rozmawiałem z radnymi, no i ta biblioteka dla niektórych osób jest swego rodzaju drugim domem. I oczywiście można powiedzieć, bo takie argumenty padają, że dwa kilometry w te, dwa kilometry w tamte, ale dla starszych osób albo dla dzieci to dwa kilometry to jest olbrzymi kawał drogi, w szczególności, że w pobliżu tych filii bibliotecznych znajdują się przedszkola, a panie bibliotekarki przeprowadzają zajęcia edukacyjne właśnie w tych filiach. Szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować.
0: W tym przypadku nie decyduje tylko pieniądz. Zdecydowała też Rada Miasta Bydgoszczy, która sama zwróciła się do zarządu województwa z pomysłem likwidacji filii przy ulicach Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca.
1: Nawet jeżeli miasto Bydgoszcz wyraziło tutaj wolę, żeby takich zmian dokonać, to pytanie, czemu o tym nie wiedzieli radni miasta, czemu o tym nie wiedziały rady osiedli, to powinno być poddane wcześniej konsultacji albo przynajmniej ogólnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury. Na posiedzeniu Komisji Kultury można powiedzieć, że wszyscy umywali ręce w tym temacie, więc dyskusja jak najbardziej, a może znajdą się na to dodatkowe środki, bo pamiętajmy też o tym, że prezydent miasta nie chciał, żeby ten temat stanął także na sesji Rady Miasta Bydgoszczy, gdzie był złożony formalny wniosek przez radną Grażynę Szabelską.
0: Decyzji związanej z omawianymi zmianami, czyli powtórzę, likwidacją dwóch filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca, broni Katarzyna Stranskaja, radna sejmiku województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
2: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te dwie biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku, do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na pierwszym piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu. Jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około kilometra dwóch od obu bibliotek są dwie w pełni dostosowane. Jedna jest na pierwszym piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr, myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
0: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Tam przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
2: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
0: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
3: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, prawo funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wolnienie wykonawcy dokumentacji.
0: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń głównymi beneficjentami z naszego województwa miałyby być Włocławek, Toruń i Grudziądz, bo to tam prowadziłaby centralna magistrala kolejowa Północ łącząca Warszawę z Trójmiastem. Bydgoszcz nie znalazła się na trasie tej właśnie magistrali, co zaniepokoiło radnego sejmiku Marka Gralika.
4: W ogóle się cieszymy, że taki projekt powstał, dlatego że no jest nadzieja, że on będzie realizowany. To nie jest kwestia dwóch, trzech, czy nawet pięciu lat, ale dobrze, że tak jest, bo tak było w przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu. On powstał bardzo dawno temu, no i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
0: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
5: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyły województwo kujawskie. kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
0: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolice naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej numer 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
3: Przypomnę, do tej pory przebieg ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste, jeżeli w 70 minut dojdziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w tym naszym nowym dokumencie.
0: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
3: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Za to generalnie nie ma takich obszarów, w których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć o aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd., itd. Więc takich zmiennych jest trochę w tym systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską nasze regionalne programy operacyjne. Teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne. No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
0: Walka regionów o unijne środki będzie zatem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą Kujawsko-Pomorskiemu na plus.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nawak, teraz zaproszę do wysłuchania Beaty Korzeniowskiej oraz jej gościa. Nasze studio odwiedził Tomasz Okoński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, a to w związku z pewnym ważnym działaniem realizowanym przez PCK. Zamieniam się w słuch.
7: PCK, Polski Czerwony Krzyż i mnóstwo nowych działań, które no, przez kilka najbliższych tygodni będą odbywać się w Bydgoszczy i w całym naszym województwie. Wszystko po to, by uczyć nas, jak zachować się w razie kryzysu, w razie zagrożenia.
8: Zgadza się, trwają i potrwają do końca listopada powszechne warsztaty ochrony ludności. To akcja realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W całym kraju te warsztaty prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża i są to rzeczy, o których my, mieszkańcy, można powiedzieć Polacy, bo to te warsztaty prowadzone są w całym kraju, czasami zapominamy, czasami nie wiemy, ale które odpukać, no niestety, mogą się przydać, szczególnie w tej sytuacji geopolitycznej trudnej, jaką mamy teraz. Warsztaty ochrony ludności to bezpłatne warsztaty dla wszystkich dorosłych Polaków, którzy oczywiście są chętni, żeby w nich wziąć udział, dotyczące tego, jak na przykład zachować się w sytuacji kryzysowej, wyłączenie prądu, blackout mamy i teraz co dalej robić, co powinniśmy mieć w szafce w kuchni, żeby się na takie sytuacje przygotować, co powinniśmy mieć na przykład w piwnicy, czy powinniśmy mieć jakąś żywność przygotowaną, lekarstwa, apteczkę, plecak ewakuacyjny, co w tym plecaku powinno się znaleźć, jak przeprowadzić pierwszą pomoc. Na przykład musimy się ewakuować ze swojego budynku i co zrobić i gdzie uciekać? To jest takie podstawowe pytanie, ale prawda jest taka, że większość z nas po prostu nie wie, co zrobić. No dobrze, musimy uciekać z budynku i co dalej? Oczywiście te sytuacje kryzysowe to nie musi być tylko wojna, to może być też na przykład zagrożenie budowlane na przykład samego budynku, może być jakaś powódź, może być jakaś inne niebezpieczeństwo, które spowoduje, że musimy uciekać, ale tak naprawdę większość z nas po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić. No dobrze, ale teraz na przykład mamy osoby starsze z niepełnosprawnościami w domu, leżące w łóżku. I co dalej? Dzwonimy na pogotowie, dzwonimy na policję, numer tam zapewne będzie na 100% zajęty. No i teraz co mamy z tymi osobami zrobić? Co zrobić na przykład ze zwierzętami domowymi, jeżeli ktoś ma gospodarstwo, ma na przykład, nie wiem, krowy, świnki, kurki i teraz, no co, ma to zostawić? No przecież nie wie, na ile dni, tygodni będzie musiał się ewakuować. No i teraz pytanie, co powinien z tymi zwierzętami zrobić? Jak zabezpieczyć dom w momencie ewakuacji? Czyli tylko zamykamy go na zamek, wyłączamy gaz, wyłączamy na przykład wodę. O tym też mówimy na tych warsztatach. Więc ta część związana z ewakuacją jest omawiana. Mówimy też, jak reagować podczas pożaru, jak właśnie przygotować się do blackoutu, czyli wyłączenia prądu, jak walczyć z dezinformacją, jak przeprowadzić pierwszą pomoc. Kiedyś, wiele lat temu w szkole uczono takich na zajęciach właśnie elementów, jak zabandażować rękę, jak zatamować krwotok. No tego już teraz w szkołach nie ma i większość osób po prostu tego nie wie.
7: A nawet jak kiedyś się tego uczyło, to przez lata się zapomniało. Nie ćwiczymy tego po prostu.
8: Tak,
7: warto sobie przypomnieć.
8: Zgadza się, dlatego mówię, że niektórzy nie wiedzą, niektórzy nie pamiętają. Mhm. I to są rzeczy, które warto odświeżyć, które warto poznać. Takie warsztaty, takie zajęcia trwają 8 godzin lekcyjnych, czyli 6 godzin zegarowych. I to są zajęcia czysto praktyczne. Przychodzi tutaj nasz instruktor z Polskiego Czerwonego Krzyża z całym sprzętem i pokazuje, osoby ćwiczą na fantomach, ćwiczą na sztucznych takich gumowych rękach, które krwawią, tryska krew i oczywiście muszą tą krew zatamować. Mamy plecaki ewakuacyjne, gdzie to wszystkie elementy mamy i omawiamy poszczególne z nich, które z nich powinny się znaleźć. I te warsztaty są prowadzone od lipca, więc one już się zaczęły i będziemy je prowadzić aż do listopada, do końca listopada. Każdy może się zapisać. Wystarczy tak naprawdę do nas zadzwonić, do Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy i po prostu podać swoje dane i my, jak będziemy mieli pierwszy wolny termin, taką zbieramy grupę 15-osobową i oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Co ciekawe, te warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet byliśmy w szoku, bo bardzo dużo firm się zgłosiło, które chcą przeszkolić swoich pracowników i to wszystkich. Na przykład zdarzają się firmy, które wysyłają 60, 80, 100 osób na takie szkolenie i szkolimy wszystkich tak naprawdę. Wtedy możemy to szkolenie przeprowadzić u nas w Bydgoszczy na Warmińskiego 10 w naszej takiej salce szkoleniowej, albo możemy przyjechać na przykład do firmy. Jeżeli ktoś swoich pracowników, czy na przykład kadrę kierowniczą chciałby przeszkolić, no to my wtedy przyjeżdżamy do firmy bez względu na czas, bo możemy przyjechać przed południem, po południu lub w weekendy i takie szkolenie właśnie przeprowadzić. Szkolić chcą się nauczyciele, urzędnicy, pracownicy, pracownicy firm prywatnych, kadry kierownicze, rady osiedli, więc no tutaj zakres jest ogromny, ale mówię, jest to wiedza, która też interesuje wiele osób cywilnych, bo dzwonią do nas po prostu te zainteresowane, że fajne szkolenie, chciałabym przyjść, zobaczyć jak to jest i wychodzą naprawdę zadowoleni, że poznali coś nowego w takiej bardzo przyjemnej, praktycznej formie, co im się po prostu może, ale odpukać oczywiście, może kiedyś tam przydać, więc są to warsztaty, które na pewno są przydatne, które każdemu z nas mogą się przydać, ale no, więc jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, to my naprawdę serdecznie zapraszamy.
7: Tak, ale mówisz, że do końca listopada, a jeśli tak ogromne zainteresowanie, to zdążycie tak, wszystkich na pewno przeszkolić, tych, tak, którzy tak, będą chcieli.
8: To znaczy, my jako Polski Czerwony Krzyż prowadzimy tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozostałe PC-ki w całym kraju też oczywiście te szkolenia prowadzą. My już najwięcej mamy szkoleń oczywiście wpisanych już na wrzesień, no bo wiadomo, rozpoczyna się rok szkolny, teraz jest sezon urlopowy. Od września tych szkoleń jest po prostu najwięcej, ale mamy tak mniej więcej, że co 2-3 dni jedno, dwa szkolenia prowadzimy, więc w sumie równolegle czasami, więc no faktycznie jest to duże przedsięwzięcie. Trenerów mamy ponad 20, więc jest to do zrealizowania. Więc szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście tak w takim szkoleniu, w takich warsztatach ochrony ludności wziąć udział, to bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj do nas można dzwonić w Bydgoszczy pod numer 52 322 55 68 322 55 68 lub można wysłać do nas maila na adres bydgoszcz@pck.pl. My wtedy zapiszemy Państwa na najbliższy dostępny termin. Jeżeli nie będzie pasował, no to przenosimy na kolejny wolny termin, więc tak naprawdę zawsze, myślę, każda osoba znajdzie tutaj czas, aby w takich warsztatach wziąć udział. My ze swojej strony serdecznie zapraszamy. Do końca listopada takie warsztaty trwają, więc zapisać się na pewno można i każdy znajdzie ten czas, żeby jednak na takie warsztaty się zapisać.
7: I z tych aktualnych rzeczy, którymi w tej chwili najgoręcej się zajmujecie, coś jeszcze?
8: Tak, to znaczy to nie jest wszystko oczywiście. Z jednej strony warsztaty ochrony ludności, których chcemy przygotować na sytuacje kryzysowe, różne. Podkreślam, że to są różne sytuacje, bo my oczywiście mamy gdzieś tam z tyłu głowy tą wojnę, która gdzieś tam za naszymi granicami się toczy, ale mówimy w ogóle o sytuacjach kryzysowych, bo przecież była powódź niedawno na południu Polski i też tam osoby było trzeba ewakuować. W Hiszpanii mamy teraz pożary, które powodują, że wiele osób trzeba ewakuować ze swoich domów i te tematy, jak właśnie związane na przykład ze zwierzętami, z osobami starszymi, z zabezpieczeniem domów, to wszystko jest no, już przydatne. Ale faktycznie prowadzimy jeszcze fantastyczną akcję, która już realizowana jest kolejny rok. Wyprawka dla Żaka. Tak, mówię tak bardzo optymistycznie bo i z uśmiechem, bo to jest bardzo fajna akcja, w której pomagamy dzieciakom iść do szkoły, żeby przygotować je pod względem oczywiście plecaków, piórników, wszystkich rzeczy, które do szkoły są potrzebne. Czasami pojawiają się głosy, że oczywiście teraz są te dodatki dla dzieci i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, że są dzieci jeszcze, które mają trudną sytuację rodzinną związaną z różnych przyczyn. Mamy rodziny, gdzie na przykład babcia zajmuje się dwójką, trójką dzieci, bo rodzice zginęli na przykład w wypadku i no jednak takiej pani trudno tak tym dzieciom przygotować całą wyprawkę do szkoły. Są osoby, które naprawdę mają bardzo mało środków i nawet te środki, które otrzymują od państwa, one nie starczą na to, żeby dzieciom kupić strój, jakąś nową koszulkę czy książki do szkoły. Szczególnie, że te dzieci są w różnym wieku i mają różne potrzeby, więc my jako Polski Czerwony Krzyż takie faktycznie akcje realizujemy i pomagamy tym rodzinom, które mają największe potrzeby, takie pod względem właśnie szkoły dla dzieci i realizujemy już po raz kolejny wyprawkę dla Żaka. Akcja polega na tym, że zbieramy tak naprawdę wszystkie potrzebne przybory do szkoły, czyli piórniki, zeszyty, książki, długopisy, kredki, farbki, piórniki, ale też oczywiście plecaki, więc jeżeli macie Państwo dostępne takie rzeczy, albo chcielibyście pomóc, to możecie je przynieść tutaj do nas na Warmińskiego 10. My to wszystko zbieramy, taką wielką paczkę i potem to wszystko wkładamy do plecaków, te wszystkie przybory, bloki, kredki i dajemy dzieciom. Dokładnie 27 sierpnia będziemy dzieciom wydawać tą wyprawkę. Więc dzieci te wszystkie prezenty dostaną 27 sierpnia, żeby już 1 września iść z nowymi rzeczami do szkoły. Więc te rzeczy można przynieść do nas na Warmińskiego 10. Będziemy też w sierpniu zbierać te w koszach w wybranych marketach. Będziemy ustawione, mieli duże kosze i do tych koszy każdy, jak ktoś będzie robił zakupy, nie wiem, kupi jeden zeszyt, to będzie mógł go wrzucić na przykład dla dzieci, które tego potrzebują. Tam będą też nasi wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża i będzie można takie rzeczy po prostu oddać dla potrzebujących. Więc 27 sierpnia wydajemy, ale cała akcja trwa tak naprawdę do połowy września, bo my jeszcze oczywiście będziemy zbierać pieniążki, które też można przelewać na nasze konto bankowe z dopiskiem oczywiście dla dzieci. Można w marketach też będzie pomagać. Natomiast jeszcze we wrześniu chcemy część tych rzeczy, które jeszcze będziemy zbierać, oczywiście przekazywać dzieciom, które jeszcze tego będą potrzebowały. Czyli 27 sierpnia robimy oficjalne przekazanie tych wszystkich plecaków. Natomiast 11 września zawsze robimy taką wielką akcję z podziękowaniem, czyli Podaruj Dzieciom Serce. To jest koncert charytatywny. To jest takie podziękowanie dla wszystkich, którzy pomagali. Czyli jeżeli na przykład firmy przekazują jakieś przybory szkolne, mieszkańcy, no to jest podziękowanie dla wszystkich darczyńców i zapraszamy właśnie tutaj zawsze na taki koncert charytatywny w Podzięce Podaruj Dzieciom Serce 11 września w hali Łuczniczka i mobile Łuczniczka. Koncert w tym roku wystąpi z Kolim, więc serdecznie zapraszamy. Więc to jest takie podziękowanie od PCK dla wszystkich po prostu darczyńców, ale dzieci się cieszą, bo my jak dajemy te plecaki, to te dzieci są szczęśliwe, bo proszę mi wierzyć, że dla niektórych to może być naprawdę trudno pojęte, ale że są dzieci, które jeżeli dostaną nawet nowy piórnik, czy nowy długopis, kredkę, one się cieszą, jakby naprawdę wygrały los na loterii. I czasami to jest trudne do pojęcia, ale są naprawdę, proszę mi wierzyć, takie domy, takie rodziny, które tego potrzebują i dla nich nawet taki najmniejszy dar w postaci nawet nowego plecaczka, bo dziecko na przykład już od lat nosi plecak po bracie, po siostrze, a tu dostaje coś nowego i oni się naprawdę bardzo, bardzo cieszą, więc my te rzeczy przekazujemy i więc jeżeli Państwo chcielibyście przekazać jakieś takie dary właśnie, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jak zawsze potrzebujemy oczywiście pierniki, książki, długopisy, kredki, farbki, bloki rysunkowe, plecaki. Więc serdecznie zapraszamy na Warmińskiego 10. Możecie takie paczki przekazywać, a my na pewno przekażemy to dalej. Proszę mi wierzyć, dzieci będą przeszczęśliwe. Wyprawka dla rzeka cały czas trwa.
7: A ile takich paczek planujecie przygotować?
8: W tamtym roku założyliśmy, że 1000 takich wyprawek przygotujemy. W tamtym roku udało nam się pobić ten rekord, bo przygotowaliśmy ich 1500 takich wyprawek, więc liczymy, że w tym roku ten rekord uda nam się pobić. W sumie naprawdę już przez lata tej akcji ogólnopolskiej setki tysięcy dzieci dostały już tą pomoc, więc to jest bardzo fajna inicjatywa i średnio zakładamy, że tak 1000-1200 średnio wydajemy tych wyprawek dla rzeka, czyli każde dziecko dostaje jakiś plecak pełen, wypełniony po brzegi tymi wszystkimi rzeczami do szkoły. Ale mówię, no w tamtym roku udało nam się ten rekord pobić, bo 1500, więc jeżeli w tym roku pobijemy, na pewno będziemy przeszczęśliwi, więc szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Warmińskiego 10 do PCK. Można takie dary fantastyczne dla dzieciaków cały czas przynosić.
7: Okej.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo. Wiesz co? Dobra, czekaj, jest jak to zastąpić.
0: Z Tomaszem Okońskim, dyrektorem bydgoskiego PCK, rozmawiała niezastąpiona Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A czas naszego spotkania właśnie dobiegł końca, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak uprzejmie podziękować i zaprosić na za tydzień. Ja tutaj będę z kolejnymi ciekawymi tematami. Mam nadzieję, że i wy się zjawicie. Gustaw Nowak, kłaniam się i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Duży jazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Szkoła wróciła. Dzieci i młodzież znów muszą zasiąść do nauki, ale przy tym mogą też spotkać się z przyjaciółmi i wspólnie realizować swoje pomysły. Oby było ich jak najwięcej, zwłaszcza teraz we wrześniu, kiedy mamy w sobie najwięcej energii. Gustaw Nowak, sam trochę w te wakacje podładowałem bateryjki i zapraszam na nasz pierwszy radiowy spacer po Bydgoszczy we wrześniu. Dziś odwiedzimy sierpniową sesję Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Powiemy o bezpieczeństwie za kierownicą. Zaprosimy do biskupina, tak. Powiemy też o kampanii Złotej Wstążki, bo w jej ramach we wrześniu dużo mówimy o profilaktyce nowotworowej u dzieci. Zaczniemy jednak, i tak już będzie, jak sądzę, co tydzień, od przeglądu wydarzeń tygodnia i Beaty Korzeniowskiej, która o tym, co w Bydgoszczy najważniejsze, informuje na co dzień.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
6: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedni chętnie, inni ciut mniej, ale wszyscy wrócili do bydgoskich szkół. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny.
7: Cieszysz się z powrotu do szkoły?
8: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
7: Żadnych plusów?
8: No w stołówce jest dobre jedzenie.
6: A po kilku miesiącach nauki w tymczasowej siedzibie uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy wrócili do siedziby przy Gajowej. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku, zmieniło się w zasadzie wszystko od instalacji przez okna i drzwi po wnętrza. W budynku znalazło się też miejsce na szkolną siłownię. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Jak ustalił Fakt, Marek Z. usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. W tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie. Ekolodzy, społecznicy i część mieszkańców domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Parku Centralnym. Buldożery ma powstrzymać maleńki ślimak, który żyje w tym miejscu, a jest pod ścisłą ochroną, mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia Modrze, które wczoraj na Starym Rynku zorganizowało ekoprotest.
9: Ten teren powinien być dobrym przykładem na to, jak przyroda powinna być traktowana w mieście.
6: Choć większość Placu Wolności jest już otwarta, termin zakończenia robót znowu się wydłużył. Plac miał być gotowy rok temu, ale będzie gotowy za miesiąc. Ukradł 139 pierścionków, wartych niemal 160 tysięcy złotych. Jest już w areszcie. Chodzi o 31-latka z Włocławka, który w połowie sierpnia miał okraść salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Su-22 wyjechał z Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 pożegnały go z sentymentem. To pierwszy ze sprzedanych przez bydgoskie zakłady kadłubów myśliwsko-bombowych. UZL zdecydowało się wystawić na licytację samoloty tego typu, pozbawione wszystkich cech użytkowych. 4 kadłuby poszły w sumie za ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Kolegium Medicum UMK. Jesienią z obiektu zaczną korzystać studenci. W centrum będzie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie, w razie nagłego bólu zęba, pomoc uzyskamy w Dobrczu. Teraz kolej szybkich prędkości, która ma pojechać przez Toruń. Tak zakłada plan Ministerstwa Infrastruktury, a chodzi o magistralę północ łączącą Warszawę z Trójmiastem. Pomysł nie uwzględnia Bydgoszczy. W sprawie interweniował już wojewoda Michał Sztybel.
10: Ja liczę mimo wszystko na zmiany, aczkolwiek widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego
7: naszego województwa nie dostrzegamy.
6: Są jeszcze miejsca dla maluchów w nowym miejskim żłobku na Gajowej. Mówi Agnieszka Szulc, dyrektor miejskich żłobków.
10: Obiekt oferuje 8 dużych sal, nowocześnie wyposażonych.
6: Jeszcze ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 8 września przywrócony zostanie przejazd ulicą Inowrocławską od Skorupki do Biedaszkowo, ale zamknięty zostanie odcinek od Lidla do Skorupki. Zmieni się też trasa przejazdu linii autobusowych 64, 69, 89 i 32N. Są bratki ukryte w zakamarkach i uliczki Bydgoszczy, a wszystko baśniowe i kolorowe. Tak wygląda kalendarz stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego i wydawnictwo Pejzaż. Kalendarz będzie do nabycia już w październiku w bydgoskich księgarniach czy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
5: Dziękujemy, Beacie. Sam jestem ciekaw tej baśniowej Bydgoszczy, więc chyba się po kalendarz wybiorę.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
5: Teraz pora odwiedzić Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Sejmiku Województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
11: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane, na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej, czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
5: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
12: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rządzie wielkości. Nie jest to jakiś tu dramatyczny, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem nad wodą mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach w żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Są to programy krajowe, jak również programy lokalne, wojewódzkie, powiatowe. Obserwujemy, jaka jest potrzeba i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat i jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
5: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
5: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
7: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów Polskich Linii Kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK.
5: Znaczenie żółtej naklejki przybliży Mirosław Lewandowski z PLK, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy.
13: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
5: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian i taka też miała miejsce w Bydgoszczy, w ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej. Przybliży je Mirosław Lewandowski.
13: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe, a po drugie zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
5: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. O podstawowych błędach oraz o tym, jak im zapobiegać, powie inspektor Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
14: Przede wszystkim mamy tutaj ignorowanie znaków stop, ignorowanie czerwonych świateł na przejeździe kolejowym, omijanie półrogatek lub też wjeżdżanie na przejazd kolejowy, kiedy te rogatki nie zostały opuszczone albo ich podnoszenie nie zostało zakończone. Oraz też niewłaściwe zachowanie się kierowców w momencie, kiedy utkną na przejeździe kolejowym. Należy pamiętać, że zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, to pociąg ma zawsze pierwszeństwo i zachowajmy szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma pierwszeństwo, a w sytuacji kryzysowej wystarczy nawet niewielka siła nacisku samochodem na bezpiecznik drąga rogatki, aby ten został wyłamany i kierowca mógł bezpiecznie opuścić przejazd kolejowy.
5: Na zakończenie tego tematu warto przybliżyć jeszcze statystyki z naszego regionu. One jasno pokazują, że problem braku ostrożności na przejazdach kolejowych jest obecny także w Kujawsko-Pomorskiem.
7: ubiegłym roku odnotowaliśmy 13 wypadków z 7 ofiarami śmiertelnymi i 4 osobami rannymi. W tym roku jak dotąd było 12 wypadków, 4 ofiary śmiertelne, 2 osoby ranne. W tym 2 wypadki dotyczą osób pieszych na przejazdach, które straciły życie właśnie przechodząc przez przejazdy w momencie, kiedy są zamknięte. Niezmiennie odwołujemy się do głosu rozsądku, głosu rozsądku ambasadorów bezpieczeństwa. Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Na szczęście są to osoby bliskie, które apelują o to, abyśmy przestrzegali przepisów na skrzyżowaniach drog z torami i bezpiecznie wrócili do domu. Zachęcamy, aby zajrzeć na stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl.
5: Na tej stronie znaleźć można materiały edukacyjne, które nauczą nas właściwego zachowania, w konsekwencji mogąc uratować nie tylko od stresujących sytuacji, ale także od tragedii. A jak już wiemy, jak jeździć bezpiecznie, pamiętajmy, obserwujmy nie tylko szlaban, ale przede wszystkim światło, to wyruszmy do Biskupina. Tam czeka nas sporo atrakcji, które za moment przybliży Beata Korzeniowska oraz jej gość, Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie właśnie.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: No, skoro przyjeżdża do nas Biskupin, to znaczy, że za moment my będziemy jechać do Biskupina, bo kolejny festyn archeologiczny przed nami.
15: Zgadza się. Otworzymy swoje gościnne bramy nie tylko na Państwa, ale także na wszystkich chętnych turystów, którzy będą chcieli z nami świętować razem Święto Archeologii i przyjadą na tegoroczną edycję festynu.
6: Festyn rusza już niebawem, 12 września.
15: Tak, rusza 12 września w sobotę i potrwa aż 5 dni, czyli do środy 16 września.
6: Troszkę krócej niż zawsze.
15: To prawda, ale dzięki temu wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane. Już od kilku lat ten festyn jest 5-dniowy, nie tak jak dawno temu 9-dniowy, a mimo to coraz trudniej zaprosić gości, którzy rzeczywiście w tym zabieganym, współczesnym świecie mają czas, żeby spędzić z nami te całe 5 dni.
6: Ale i tak chyba na dzieci i na szkoły możecie zawsze liczyć.
15: To prawda, dlatego mamy specjalny program na te dni powszednie, bo wtedy rzeczywiście nastawieni jesteśmy na większą ilość dzieci. Wtedy do stref, gdzie mamy warsztaty, dostawiamy dodatkowe stoły, żeby całe grupy, nawet wielodziesięcioosobowe, były w stanie skorzystać z każdej atrakcji.
6: No to powiedzmy, co przygotowaliście tym razem?
15: Tegoroczny festyn odbywa się pod hasłem Archeomedicus, od magii do medycyny. Dlatego, że motyw przewodni to historia medycyny i historia dbałości o zdrowie i dobrostan. Dlatego przygotowaliśmy rzeczy związane z tym, jak sobie ludzie radzili z różnymi chorobami od początku swojego istnienia aż po czasy współczesne, jakie narzędzia, jakie metody służyły do tego, żeby naprawiać nasze zdrowie, jeśli coś się posypie. To jest jeden z filarów. Drugi filar to ruch. Wiadomo, że nie od dzisiaj, że sport to jest zdrowie, oczywiście w racjonalnych dawkach, więc mamy cały segment poświęcony ruchowi i dbałości o ciało poprzez sport. A kolejna rzecz to taki segment bardzo naukowy, gdzie zaprosiliśmy do współpracy rozmaitych naukowców z różnych wydziałów, instytutów archeologii i nie tylko, z uwagi na ten szeroki temat. I tam już opowiemy, skąd czerpiemy wiedzę na temat tego, jak dbano o to zdrowie w przeszłości, jakie specjalistyczne metody dzisiaj są wykorzystywane, żeby jak najwięcej odczytać z tej przeszłości.
6: Bardzo naukowo, ale to i tak jest w taki przystępny sposób przygotowane, żeby rzeczywiście wszyscy mogli w tym uczestniczyć.
15: Oczywiście. Mamy świadomość, że nasi odbiorcy to właściwie wszystkie grupy wiekowe, wszystkie grupy społeczne, więc wszystko jest podane w niesamowicie lekkiej i przystępnej formie, więc ci naukowcy, którzy na co dzień męczą się na konferencjach, pisząc artykuły, tutaj przyjeżdżają odpocząć i podzielić się normalnym, przystępnym językiem tym, co nad czym pracują codziennie. Oczywiście mają mnóstwo ciekawych gadżetów. Tu specjalnie używam takiego słowa kolokwialnego gadżety, bo rzeczywiście są to rzeczy przyjemne do oglądania, do korzystania. Wszystkie atrakcje są nastawione na interakcję, że wszędzie będzie można podotykać, zobaczyć wszystko z bliska, skorzystać z mikroskopów, z jakichś urządzeń, które mają odstraszające nazwy, ale rzeczywiście są przyjemne i ciekawe w obsłudze.
6: A kto oprócz naukowców jeszcze przyjedzie do Biskupina?
15: Oczywiście mamy całą grupę przyjaciół z rozmaitych grup rekonstrukcyjnych, które przyjeżdżają do nas regularnie. Mamy też zupełnie nowych, więc masa rzemieślników, którzy po dzisiaj kultywują tradycje rękodzielnicze rozmaitych dziedzin wytwórczości, ale z takich rzeczy związanych bezpośrednio z tematem festynu warto wspomnieć chociażby o grupie, która się nazywa Gdańska Rota Mieszczańska. Są to ludzie, którzy zajmują się rekonstrukcją średniowiecznych mieszczan, ale również zajmują się rekonstrukcją krzyżaków. Tych, którzy nam się źle kojarzą, warto wspomnieć, że krzyżacy to jest zakon szpitalny, więc będą prezentować pierwszy taki szpital polowy, żeby pokazać, jak w takich dosyć prostych, spontanicznych warunkach stworzyć miejsce, gdzie bezpiecznie można opatrywać rannych i przywracać do zdrowia chorych.
6: No, takie trochę na czasie teraz.
15: Tak, cała idea wybrania tego tematu była taka, żeby znaleźć coś, co jednocześnie będzie łączyło nasz dzisiejszy świat, to czym się interesujemy. Dzisiaj widzimy duży wzrost zainteresowania sposobem dbania o dobrostan. Każdy szuka jakiejś ciekawej metody i zauważyliśmy, że właściwie nic się nie zmieniło. Taka chęć dbania o zdrowie, poszukiwanie długowieczności towarzyszy ludziom od początku ich istnienia i możemy dzięki archeologii, dzięki historii prześledzić sposoby tego, jakie były w danym okresie pomysły na to, a były rozmaite.
6: No to teraz bardzo ważne pytanie. Czy będą bitwy?
15: Będą bitwy, bo oczywiście chcemy mówić o tych najbardziej pozytywnych aspektach dbania o zdrowie.
6: No, żeby do szpitala polowego trafić.
15: Tak, oczywiście nie zawsze było tak kolorowo i niestety archeologia częściej ma do czynienia z tymi sytuacjami odbiegającymi od normy, czyli łatwo możemy dostrzegać właśnie brak tego zdrowia i jakieś uszczerbki. Dobitniej widać to w przypadku ran wojennych czy takich bitewnych, dlatego też nieodłącznym elementem tegorocznej edycji festynu także będą bitwy wojów wczesnośredniowiecznych. Będzie też tutaj towarzyszyła nam lokalna bydgoska szkoła fechtunku, która powie i pokaże i opowie, jak za pomocą dawnych traktatów można było i można nadal trenować tak, żeby temu przeciwnikowi jak najskuteczniej ten uszczerbek na zdrowiu wykonać. Będziemy także prowadzić pokazy z ostrą bronią, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności, ale z wykorzystaniem specjalnych, żelowych, balistycznych manekinów i tam pokażemy, jak ta wczesnośredniowieczna broń była rzeczywiście skuteczna i zabójcza, a to wszystko w kontekście znalezisk archeologicznych, zwłaszcza szkieletów, na których widoczne są ślady bardzo brutalnych zachowań z przeszłości.
6: I te bitwy będą codziennie, czyli czy ktoś przyjdzie w sobotę, w niedzielę, czy w środę, zobaczy.
15: Tak, program jest tak zaprojektowany, że właściwie niezależnie kiedy ktoś zdecyduje się, że chce przyjechać do Biskupina, to tę garść najważniejszych rzeczy, najbardziej atrakcyjnych będzie mógł zobaczyć, a w weekend nawet dwukrotnie, jeśli mówimy o bitwie wojowników, bo ona się będzie odbywała. Każda z bitew będzie poprzedzona rozgrzewką ruchową dla wojowników i dla naszych odbiorców, bo tak jak wspomniałem, stawiamy na propagowanie ruchu i dobrych nawyków, ale rzeczywiście warto przed przyjazdem zapoznać się z programem, bo weekend nieco inny jest niż te dni powszednie, zwłaszcza jeśli o to chodzi o wykłady, które będą prezentowane na scenie głównej wydarzenia.
6: No wiadomo, w weekend przyjadą rodzice z dziećmi albo dziadkowie z wnukami, a w tygodniu to już bardziej właśnie szkoły. Przedszkola?
15: Dokładnie.
6: Maluchy też przyjeżdżają?
15: Przyjeżdżają. Widzimy czasami takie sympatyczne grupy, które trzymają się za ręce i ciągną długim wężem. No i dla nas to jest wspaniała sytuacja. Serce się raduje, bo wiemy, że kolejna generacja osób przyjechała po to, żeby dać się zarazić tym bakcylem. Wiemy, że oni jeszcze nie zapamiętają wszystkich rzeczy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widzieli, że muzeum to jest fajne miejsce, że warto tutaj przyjechać niezależnie od wieku i liczymy, że wrócą w podstawówce już bardziej świadomi i chłonni na nową wiedzę, a później za 20-30 lat przyjadą z kolejnym swoim pokoleniem.
6: Ale już widzimy oczami wyobraźni te bitwy na szabelki w przedszkolu.
15: No, miejmy nadzieję, że
16: również zwrócił uwagę na to, że takie bitwy mogą być niebezpieczne. I
17: potem do szpitala polowego tak.
16: Że cały tam łańcuch operacji przedstawimy, żeby nic nie zaskoczyło.
17: A muzyka?
16: Muzyka oczywiście jest nieodłącznym elementem, więc będzie zarówno na scenie głównej kilka koncertów, w tym zespołu Huskar i Jawaryna. To są zespoły, które tworzą muzykę albo bezpośrednio zaczerpniętą ze źródeł historycznych, albo po prostu mocno się inspirują, wykorzystują rzeczywiste repliki instrumentów z dawnych czasów i uprzyjemniają nam czas. Będą koncerty w pełnym nagłośnieniu, bardziej kameralne koncerty, a cappella w części rezerwatu poświęconej wiosce wczesno-średniowiecznej. I tak jak często śmiejemy się, to są muzycy z krwi i kości, więc właściwie oni każdą wolną chwilę spędzają na tym, żeby grać i po prostu przystają w dowolnym miejscu rezerwatu, czasami nie do przewidzenia i po prostu sobie stoją i grają. Więc zawsze ta muzyka gdzieś w tle jest.
17: No to powiedzmy jeszcze o biletach. Czy można przyjechać tak z marszu w sobotę, nagle wstajemy rano, pogoda w miarę, to jedziemy?
16: Można przyjechać z marszu. Na festyn uruchamiamy dodatkowe kasy, żeby zminimalizować czas, który trzeba poświęcić na stanie w kolejkach i kupienie biletu, ale najlepszym wyborem jest zakupienie biletu wcześniej przez internet i wówczas możemy się po przyjeździe na miejscu kierować bezpośrednio

0: jedno bardzo ważne pytanie, bo teraz sporo osób jeździ wszędzie z psem. Można do biskupina zabrać
1: oczywiście,
0: pieszkę?
1: Oczywiście. My jako muzealnicy uwielbiamy psy. Większość z nas ma swojego pupila, więc rozumiemy, jak ważnym aspektem wyjazdu rodzinnego jest zabranie tego towarzysza, więc można wchodzić z psami. Jednak oczywiście wymaga to zachowania pewnych zasad, takich jak chociażby trzymanie psa na smyczy oraz trzeba mieć świadomość tego, że chociaż będziemy mogli większość rzeczy zwiedzać, istnieje tylko zakaz wprowadzania psów do pomieszczeń. Więc na przykład będzie trzeba zostawić z częścią rodziny pieska przed wejściem do pawilonu muzealnego i później ewentualnie się wymienić, ale zdecydowanie większość terenu jest dostępna z psami.
0: Cały biskupin żyje tym festynem. Co z parkingami?
1: My jako muzeum dysponujemy darmowym dużym parkingiem, ale oczywiście jest on zbyt mały mimo swojej wielkości, więc na czas festynu zazwyczaj, niezależnie od nas, są organizowane parkingi na pobliskich polach i łąkach. Dodatkowo istnieje możliwość parkowania przy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji i następnie przejechanie tym pociągiem, kolejką wąskotorową, również w pobliskich miejscowościach, takich jak Gonsawa, są miejsca. No i w zależności od tego, czy lubimy spacerować, można wybrać miejsce bardziej oddalone lub mniej od muzeum. To jeszcze mogę jedną rzecz zachęcić, która jest dla mnie ważna, bo jest to impreza plenerowa oczywiście, więc mogłoby się zdarzyć tak, że pojawią się jakieś nie końca zgodne z prawdą prognozy pogody, więc mogę tutaj uspokoić wszystkich zachęconych, aby się nie martwić, bo większość atrakcji jest zaprojektowana tak, żeby znajdowały się we wnętrzach budynków, w wnętrzach zrekonstruowanych chat, w dosyć dużych i przestrzennych namiotach, więc jesteśmy gotowi na ewentualny deszczyk lekki, ale nie ma się co tym przejmować, bo rzeczywiście nawet często, jak prognozy pogody są niesprzyjające,
0: to w biskupinie jest słońce.
1: Pada wszędzie dookoła, może nie zawsze jest słońce, ale ten deszcz nie pada. Coś jest magicznego w tych jeziorach, które chyba powstrzymują te fronty atmosferyczne i rzeczywiście pada dookoła, a w Biskupinie jest sucho. Mhm.
0: Czy jeśli ktoś był w Biskupinie wiele lat temu, może nawet sam w szkole podstawowej będąc, to jak dzisiaj przyjedzie, będzie zaskoczony? Coś się zmieniło przez te lata?
1: Tak, oczywiście zależy to od tego, kiedy był w tej podstawówce, ale na pewno jeśli był przed 2014 rokiem, to zobaczy bardzo dużą zmianę, bo od tamtego roku funkcjonują dodatkowe rekonstrukcje, które można zwiedzać, ale jeśli mówimy o kontekście festynu, to oczywiście warto przyjechać każdego roku, no bo ten motyw przewodni się zmienia. W tamtym roku była sztuka, w tym roku jest zdrowie i medycyna, więc znaczna część tego, co pokazujemy turystom, się zmienia. I zresztą zauważamy, ja pracuję zaledwie kilka lat, ale już z widzenia znam mnóstwo osób, które przyjeżdżają na poszczególne edycje festynu i ogólnie na inne wydarzenia, czyli widujemy się kilka razy w roku i co prawda nie rozmawiamy ze sobą, ale takim miłym uśmiechem i dzień dobry powiedzianym wzrokiem się mijamy.
0: Zatem do zobaczenia w Biskupinie, festyn od 12 do 16 września.
1: Zgadza się, uwielbiam żegnać się słowami do zobaczenia.
2: W radiu preferujemy do usłyszenia, ale w tym przypadku jak najbardziej do zobaczenia. Z Albinem Sokołem z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie rozmawiała Beata Korzeniowska, dziękujemy. Za chwilę odwiedzimy szpital Jurasza i powiemy o kampanii Złota Wstążka.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Niekiedy zaczyna się od drobnej zmiany w zachowaniu lub wyglądzie. Warto tego nie przeoczyć, bo wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie. I do tej uważności zachęca kampania Złota Wstążka, której organizatorem jest Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Jej oddział działający w szpitalu Jurasza informuje i edukuje przez cały rok, ale we wrześniu te działania się nasilają. Agnieszka Wynarska postanowiła odwiedzić bydgoski oddział fundacji, by zapytać o profilaktykę oraz porozmawiać z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano nowotwór. To historie niełatwe, często związane z codzienną walką i olbrzymią determinacją, ale we wszystkich najważniejsza jest miłość i nadzieja. Zapraszam do wysłuchania rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę.
4: Dzień dobry, Jolanta Sękowska, dyrektor oddziału Fundacji na ratunek dzieciom.

0: z chorobą nowotworową w Bydgoszczy. Wrzesień to tradycyjnie już od wielu lat miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Jest to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni, czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana, czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować, bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces, wyleczenie.
1: Co powinno budzić niepokój?
0: Co? Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować.
1: Co przez ten cały miesiąc będzie się tutaj w klinice działo?
0: We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień, imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym kuchni Gazdówka, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju. Zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot. Oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach. Oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu i kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1 200 000 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota.
1: Jakie dzieci teraz aktualnie są na oddziale? Czy z młodsze, starsze, bo to tak też pewnie różnie bywa?
0: Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. I one tak się właśnie chyba równo rozkładają. Czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
1: Niedługo czeka was też przeprowadzka, prawda? Bo tutaj centrum się buduje i będziecie też mieli nowe miejsce, taką fajniejszą, lepszą przestrzeń do pracy, do leczenia.
0: No, mamy obiecane i czekamy na to z utęsknieniem i no, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli znajdziemy się w nowych pomieszczeniach, w większych pomieszczeniach i będziemy mieli lepszą taką logistykę na co dzień. No, czekamy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy.
2: Nazywam się Jakub, tak? Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną od 28 lutego. Zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, z babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła. Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że coś zjadł, coś, czy coś pokanie żołądka, czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie?
1: Czyli takie objawy pan zauważył, takie fizyczne u syna?
2: No, tak, po prostu się syn blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, a nie miał całe blade. I od razu pojechaliśmy, od razu. Dzwoniłem po mamę, bo moją jeszcze córkę sam wychowuję, dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić? No,
1: ale dziś pan jest synem w szpitalu, już długo.
2: Tak, siedzę. 28 lutego siedzę z nim, no. Walczymy dalej. Dobrze znosi chemię teraz dobrze znosi. Bo na początku to wiadomo, że są skutki uboczne, jak się mówi. A tak to ogólnie dobrze. Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego i walczyć te 2 lata z tym.
3: Walczyć
2: do końca. Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowującym, jestem dzieci sam, ja na przykład, jak są mają rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje. Czy przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu. Czy na jakąś inną chorobę.
1: Co jest dla pana najtrudniejsze w tej chorobie teraz?
2: Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka.
1: Bo w domu córka jest
2: z babcią,
1: a pan większość czasu tutaj spędza.
2: Tak.
1: Czy ta rozłąka jest trudna?
2: No, trochę tak, no bo wiadomo, że tęsknię.
1: Ta codzienność szpitalna też jest trudna.
2: No co zrobić, no ale nic na to nie poradzimy. Musi być tak, jak jest, bo innej opcji nie ma. My pół roku już leczymy, jeszcze półtora roku pewnie. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu, i za tydzień wrócimy na kontrolę i potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale. I tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
1: Jeśli pan pozwoli, to zapytam jeszcze o taką sytuację rodzinną, bo czy pan musiał zrezygnować z pracy, żeby się synem zająć?
2: Tak, musiałem zrezygnować z pracy, wziąłem wszystko, ja jestem po rozwodzie. I dlatego trzeba było coś zrobić. W wyższych rangach są dzieci. A pieniądz to i tak jest, pieniądz jest, a pieniędzy nie ma później, tak to jest.
4: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu śnieczki na nóżkach.
5: Mówi Wiesław Magalski, tata Karolinki.
4: Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi, no i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku. Tu Karolinki było tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy, no dawca się znalazł. No przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep. No i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie, jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik, przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak, jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły. No ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferez. To są takie pozaustrojowe fotoferezy. Także są, krew jest pobierana, naświetlana po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karoliny, nie? Także.
1: To można powiedzieć, że jesteście na końcówce leczenia? Dobrze to rozumiem? Wiem, czy to jeszcze za szybko, żeby tak powiedzieć?
4: Jeszcze troszeczkę, to jeszcze tak w granicach, tak rok, 2 lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze oczywiście, nie? No może być czasami, że będzie szybciej, no to jest różnie, nie? Z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myślisz, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie?
1: Jak bardzo się zmieniło życie waszej rodziny po diagnozie?
4: No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? Wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no specjalne troski, wszystko, nie podawanie leków, to wszystko, nie sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepie, nie, to żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie. Dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie. Także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać na wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś, ochrona, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk, czyli wszystko takie na te, nie, pod kątem tego, żeby tu wszystko bezpiecznie było.
1: Często bywacie teraz, no w tych ostatnich czasie, tak, w szpitalu, więc ta organizacja życiowa też jest trudna pewnie, pogodzenie i opieki, pracy, i też domu, który przecież też jest.
4: Dokładnie. No w granicach tak 2 tygodnie, 3 tygodnie, różnie, zależy. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu, przedtem były częstsze, co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy. No jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia, no także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś tam próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim, także zamieniamy się. Raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop jakiś, chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu, no tak się uzupełniamy w tym wszystkim, nie?
1: Jak się czujesz?
3: Dobrze.
1: Super, ja widzę. Dobry rosół? Mhm. Może tu gotuję?
3: Nie, tu mama.
1: Mama. No i jak tutaj jest w tym szpitalu?
3: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej.
1: Zabawki i swoje łóżko pewnie, co?
3: A tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku.
1: Ciężko jest to wszystko wytrzymać, czy nie? Czy tata tutaj wspiera?
3: Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. Chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu.
1: Co lubisz robić?
3: Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. W szachy lubię grać z tatą, bawić się na dmuchańcach. Mam prywatnego, bo nie mogłam takiego wspólnego z dziećmi, to mi kupili prywatnego i mam go na zawsze, prywatnego swojego. Lubię robić zadania, kolorowanki, rysować i bardzo wiele rzeczy lubię.
5: W ramach kampanii Złota Wstążka w szpitalu Jurasza odbywają się m.in. Akademia Chemika, pokazy kulinarne czy tworzenie domków i aut z drewna. A jeśli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć działania Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, może dołączyć do Rakreatonu. To wyzwanie sportowo-charytatywne, którego celem jest wspólne pokonanie 1 200 000 km. Nagrodą za powodzenie będzie wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Trafi do nich 120 tysięcy złotych. Kilometry można nabijać do 30 września, biegając, spacerując lub jeżdżąc na rowerze. A za chwilę spojrzymy, co piszczy w młynach Rotera.
6: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Gustaw Nowak. Pora spojrzeć na wrześniowe propozycje kulturalne, a w związku z tym zapraszam już teraz do Młynów Rotera. Podobnie jak przez całe wakacje, również na początku roku szkolnego dzieje się tam naprawdę dużo, zresztą zachęcam do posłuchania.
7: Ale cieszysz się, że wakacje minęły?
8: Nie cieszę się, bo mieliśmy teraz przez całe wakacje super projekt Młyny na Lato, który tętnił życiem właśnie na tarasie. Odbywały się koncerty, potańcówki, występy muzyczne, koncerty dla dzieci, no i też pokazy filmowe. Także było super tutaj w tym roku podczas naszych Młynów na Lato. No ale też kolejne wydarzenia wrześniowe zapowiadają się bardzo ciekawie, także no nie zwalniamy tutaj i tempa w Młynach Rotera, cały czas coś się dzieje.
7: No to super mieliście. Gustaw Nowak i za chwilę porozmawiamy już w sumie zaczęliśmy rozmawiać z Adrianną Kwiatkowską z Młynów Rotera, gdzie zawitałem, no i powiedzieliśmy o tym, co minęło, a powiemy o tym, co przed nami. No bo nie zwalniacie tempa, to co roku mówię po wakacjach, nie zwalniacie tempa, nie zatrzymujecie się, tylko wręcz przeciwnie. Chyba jeszcze wyższy bieg wrzucacie na początku września.
8: Działamy na pełnych obrotach. No i rzeczywiście ten wrzesień też mamy bardzo intensywny. Będziemy w tym miesiącu realizować właściwie przez cały wrzesień taki projekt Co słychać na dużym ekranie. Będą to warsztaty, spotkania, spacery realizowane w ramach programu Kultura Dostępna właśnie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj będziemy w ramach tego cyklu, można tak powiedzieć, właśnie spotykali się z osobami z niepełnosprawnością wzroku, ale też zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w takich warsztatach, czy tam spotkaniach, spacerze, żeby po prostu też doświadczyć tego, jak takie osoby z niepełnosprawnościami wzroku w społeczeństwie funkcjonują.
7: A to na czym to będzie polegać?
8: Już na początku września, 9, będziemy mieli najpierw pokaz filmu. Będzie to film pod tytułem Mała Mama. Ten film opowiada o tym, czy gdybyśmy byli w wieku naszych rodziców i spotkalibyśmy ich właśnie w tym samym momencie naszego życia, czy byśmy się z nimi zaprzyjaźnili, czy nasze drogi by się przecięły, kiedy właśnie bylibyśmy, powiedzmy, dziećmi. Jest to taka historia, która opowiada właśnie o tym momencie w naszym życiu, kiedy rzeczywistość poznawaliśmy przede wszystkim sercem, czyli właśnie jak byliśmy dziećmi. Bardzo piękny film. Film posiada audiodeskrypcję, więc osoby, które chciałyby skorzystać z tej audiodeskrypcji, prosimy, aby przyszły na film ze swoimi słuchawkami i z telefonem, z zainstalowaną aplikacją Kino Dostępne 2.0.
7: Co jeszcze w ramach tego projektu przygotowaliście?
8: Jeszcze dopowiem, że pokaz filmu Mała Mama odbędzie się 9 września o godzinie 18 i jest to wydarzenie dostępne bezpłatnie dla wszystkich, obowiązują tylko zapisy. W ramach tego samego cyklu będzie też realizowany w Młynach spacer filmowy Filmowa Bydgoszcz, czyli spacer ścieżkami tutaj bydgoskich zakamarków, gdzie będziemy opowiadać o bydgoskich kinach i filmach, które powstawały w naszym mieście. I też przewodnik będzie, opowieść będzie przez przewodnika dostosowana również do grupy osób słabowidzących i z niepełnosprawnością wzroku, więc podczas tego spaceru przewodnicy będą stosowali audiodeskrypcję do przygotowanych wcześniej zdjęć i wybranych fragmentów filmów oraz do opisu przestrzeni, które będziemy podczas tego spaceru odwiedzać. Ten spacer odbędzie się 18 września o godzinie 16. Również dostępny jest dla wszystkich bezpłatnie i obowiązują na niego zapisy.
7: To bardzo ciekawie brzmi. Można się już zapisywać?
8: Można się już zapisywać. Jest to o tyle ciekawe doświadczenie, że osoby, które widzą, nie dostrzegają często jakby sytuacji, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością wzroku. To znaczy, jak poznają te osoby przestrzeń, jak widzą budynki, jak trudno to opisać, ale właśnie uczestnicząc w takim spacerze, można poznać rzeczywiście perspektywę tej drugiej osoby i zwiększyć też swoją świadomość na temat życia w społeczeństwie, które jest bardzo różne.
7: Dobrze, ale w ramach projektu jeszcze więcej nas czeka.
8: Czekają nas jeszcze bardzo ciekawe warsztaty dźwiękowe, dźwięk w filmie. Te warsztaty odbędą się w Akademii Muzycznej, z którą współpracujemy właśnie w ramach tego wydarzenia. I jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstają dźwięki, które słyszymy w filmach, w słuchowiskach radiowych, to właśnie podczas tych warsztatów będziemy mogli dowiedzieć się, skąd biorą się kroki bohatera, skrzypienie drzwi, szelest ubrania, odgłosy deszczu czy stłuczonego szkła. I to właśnie na tych warsztatach będziemy się tego uczyli. Te warsztaty dźwięk w filmie, warsztaty dźwiękowe poprowadzi dla nas Katarzyna Figat, która jest reżyserką dźwięku, a także Mateusz Irisik, który również jest reżyserem dźwięku, absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Także bardzo tutaj mamy topowych prowadzących te warsztaty i one odbędą się w 2 dni. Będą 24 września, jedna grupa o godzinie 11.30, druga grupa o 14 i tak samo 25 września, jedna grupa 11.30, druga grupa o 14. Bardzo wszystkich serdecznie zachęcam. Te warsztaty również są bezpłatnie i obowiązują na nie zapisy.
7: Widzę, że cykl Co słychać na dużym ekranie zakończycie jeszcze we wrześniu, także na kilka tygodni go zaplanowaliście.
8: Zaplanowaliśmy go na razie opowiadam o tych wrześniowych wydarzeniach. W październiku prawdopodobnie jeszcze też coś będzie. Także zapowiadają się bardzo ciekawe spotkania z różnymi specjalistami, ale na koniec września, jakby klamrą tego wrześniowego cyklu, będzie też pokaz filmu. Będzie to film pod tytułem Blisko, czyli też tutaj taka opowieść o przyjaźni dwóch nastolatków, którzy spędzają ze sobą czas. Ich relacja jest spontaniczna, żywa. Także jak to na trzynastolatków przystało. I tutaj ten film będzie 30 września prezentowany w Młynach o godzinie 18. Wstęp bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych i obowiązują na niego zapisy.
7: A myślisz, że ja jako osoba pracująca w radio powinna się zainteresować tym cyklem?
8: Uważam, że radiowcy szczególnie powinni zainteresować się cyklem Co słychać na dużym ekranie, bo wy przede wszystkim komunikujecie się ze światem za pomocą zmysłu słuchu i jesteście w stanie osobom niedowidzącym czy z niepełnosprawnością wzroku, jakąkolwiek niewidomym, jesteście w stanie opowiedzieć o świecie właśnie za pomocą radia.
7: Dobrze by było, żebyśmy potrafili. No dobra, no to wybiorę się w takim razie. Do zobaczenia tutaj na miejscu, ale przecież to nie wszystko, co Młyny Rotera przygotowały na najbliższe, na nadchodzące tygodnie, no bo widzę na twojej kartce, na kilku kartkach jest tutaj tego trochę.
8: Jestem przygotowana, jak zwykle. No tutaj w połowie września, 11 września jeszcze zapraszamy mieszkańców Bydgoszczy do uczestniczenia w takim niecodziennym, wyjątkowym wydarzeniu, bowiem w Młynach Rotera odbędzie się gala wręczenia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku Strzała Łuczniczki. Co prawda konkurs już się odbył, ale gala jest takim kulminacyjnym momentem tego konkursu. Konkurs jest organizowany przez prezydenta miasta Bydgoszczy na najlepsze książki wydane po raz pierwszy w ubiegłym roku lub które treścią czy osobom twórcy związane są z Bydgoszczą i przyznawane zostaną nagrody w trzech kategoriach. Będzie to poezja, proza i eseistyka oraz poziom edytorski. Także wszystkich zainteresowanych mieszkańców, gości Bydgoszczy tutaj odwiedzających nasze miasto zapraszamy do udziału w tej gali, która odbędzie się 11 września o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, ale też obowiązują na tą galę zapisy. To jest ciekawe.
7: No to będzie możliwość spotkania się z twórcami tych wyróżnionych czy nagrodzonych książek, a pewnie do nabycia własnych egzemplarzy również.
8: 12 września też zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 7 do 10 lat, bo odbędą się u nas warsztaty familijne. Będzie to taka familijna gra terenowa, inspirowana naszą książką Detektyw Kaczka i jego paczka. I tutaj...
7: Ja czekam na kolejną część.
8: Już niedługo, niedługo będziemy informowali, co tam się będzie dalej z tą książką działo. Także na razie warsztaty, familijne gry terenowe. No i tutaj właśnie Bernard, czyli główny bohater, zgubił swoją ważną teczkę, w której miał wszystkie notatki, po prostu wszystkie notatki detektywa zaginęły, a bez nich rozwiązanie jakiejkolwiek sprawy nie będzie możliwe. Także wyruszamy na taką rodzinną wyprawę, gdzie będziemy odnajdywać pozostawione przez Bernarda różne tropy i spotkamy tutaj się po to, żeby rozwiązać właśnie zagadkę, gdzie ta teczka Bernarda się znajduje. Te warsztaty odbędą się 12 września o godzinie 13. Zbiórka odbędzie się właśnie przy nowym miejscu, przy naszej kawiarni Nowe Miejsce na tarasie Młynów. Jest dedykowane to wydarzenie dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat z opiekunami i koszt udziału to 20 zł, ale wejściówka jest już jednym biletem dla opiekuna, rodzica i dziecka. Także nie trzeba dla rodzica kolejnego biletu. No i te bilety można kupić online na stronie Młynów.
7: Także to ogłoszenie do tych młodych, uzdolnionych detektywów i detektywek, no bo trzeba teczkę znaleźć przecież. Co dalej?
8: Również na początku września, tego 12 września, to jest dla nas taki intensywny dzień po prostu. Tego dnia będzie też wernisaż wystawy. Będzie to wystawa czasowa Bożenny Biskupskiej. Tytuł tej wystawy to Czas jest byciem, bycie jest czasem, czas wewnętrzny i sztuka Bożenny Biskupskiej. Organizatorem tej wystawy Warszawy jest Fundacja Mózg, Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, a także Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, no i Młyny Rotera. I na tej wystawie artystka pani Bożenna Biskupska zadaje właśnie takie pytanie, czym jest czas, jeśli nie mierzymy go zegarem, lecz doświadczeniami poprzez własne istnienie. Także tutaj poszukamy takiej odpowiedzi. Na wystawie będzie można zobaczyć przekrój prac pani Bożenny Biskupskiej przez malarstwo, rzeźbę po sztukę audiowizualną. I wernisaż tej wystawy odbędzie się 12 września o godzinie 18 w Młynach Rotera. Oczywiście wstęp bezpłatny, a ta wystawa w ogóle zostanie z nami aż do 6 stycznia 2027 roku.
7: Do 6 stycznia, czyli mamy jeszcze sporo czasu, a swoją drogą są naukowcy, którzy twierdzą, że czas jest tylko złudzeniem. Także być może odkryjemy to też na tej wystawie. Ale jeszcze mamy coś na wrzesień.
8: Takie pytanie będzie można zadać bezpośrednio pani Bożennie, bo 13 września odbędzie się jeszcze takie spotkanie właśnie z nią, które poprowadzi Ela Jabłońska i to spotkanie będzie właśnie wokół tej wystawy, także 13 września na godzinę 12 również zapraszamy na takie dodatkowe spotkanie wokół wystawy. No i jeszcze na koniec miesiąca, 26 września, będzie u nas realizowane takie wydarzenie Dobre Jutro, międzykulturowe śniadanie integracyjne.
7: Na słowo śniadanie ja już jestem kupiony.
8: Na to wydarzenie zapraszamy ze swoim prowiantem, co prawda, ale też w razie co kawiarnia Nowe Miejsce oferuje różnego rodzaju smakołyki, kawę, herbatę, także nie ma co się ograniczać właśnie do tego, że to śniadanie tak nazwane dumnie, ale jednak bez jedzenia można przynieść swoje. I to spotkanie jest dedykowane osobom z doświadczeniem migracji, czy też osobom miejscowym, ale takim otwartym, które chcą poznać perspektywę innych. I będzie już to trzecie spotkanie z tego cyklu. Będziemy poznawać się, rozmawiać, budować relacje, spotkamy właśnie przy wspólnym stole. Nie trzeba nikogo wcześniej znać, ani nie trzeba dobrze mówić po polsku nawet. Można po prostu przyjść, usiąść i spędzić czas w takiej życzliwej, nieformalnej atmosferze.
7: Bardzo mnie cieszy to, jak mówisz o tym, że jest któreś spotkanie z cyklu, no bo to znaczy, że jakieś grupy się zawiązują wokół waszych wydarzeń i jest sens to kontynuować. Także co, życzę po prostu, żeby jak najwięcej takich sukcesów organizacyjnych się tutaj wydarzało.
8: No dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście do Młynów, żeby jak najwięcej osób jeszcze przychodziło na te nasze wydarzenia.
7: Zapraszała oczywiście Adrianna Kwiatkowska, a podpowiedzmy jeszcze, że jeśli czegoś nie zdążyliście zapisać, no to wszystko można znaleźć elegancko ułożone na stronie internetowej Młynów Rotera. A plany na jesień, jak się szykują?
8: No, jesteśmy bardzo zapracowani, bo przed nami w październiku Bydgoskie Dni Projektowe, czyli festiwal trzydniowy, na który już teraz zapraszam. Festiwal odbędzie się od 9 do 11 października i już powoli zdradzamy szczegóły na naszych stronach, także też prosimy obserwować nasze media społecznościowe, stronę, bo tam za niedługo pojawi się pełen program.
5: I tak dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Oczywiście na następny wyruszymy wspólnie już za tydzień. Ja nie mogę się doczekać i liczę na Państwa obecność. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.